0: Reklama.
1: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
2: I po reklamie.

0: Jestem jak worek z farsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic, SK na okrągło. Jestem jak worek z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: SK Warszawa.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Elska Warszawa.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Ανατολή.
1: Το είστε Radio SK.
2: Poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia. Przemierzamy cały świat.

0: Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
5: I po reklamie.

0: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
1: Bo to nie jest, mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
0: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
2: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
8: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mragoworesort.pl.
9: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
15: Piękne słońce za radiowymi oknami, 11 stopni na termometrach i to słońce zostanie z nami dziś przez calutki dzień, bo 25 stopni dziś maksymalnie. Co ciekawe, temperatura w nocy ma spaść do tylko, do aż, można powiedzieć, 14 stopni. Bezchmurne niebo będzie towarzyszyć nam także w weekend i ta piękna pogoda, piękne słońce. A jeśli chodzi o utrudnienia, to na ulicach w Warszawie teraz puściutko. Za to są utrudnienia w kursowaniu autobusów linii L14 i L15. Z przyczyn technicznych autobusy te kursują ze zmniejszoną częstotliwością. Jedźcie ostrożnie i słuchajcie oczywiście Radia SK.
14: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
15: Punktualnie 6 na zegarach to SK News, Jakub Krzyżak. Zwrot akcji w sprawie żołnierzy USA w Polsce. Wyślemy do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy, ogłosił prezydent Donald Trump w mediach społecznościowych. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
0: Jestem, dzień dobry.
15: Skąd taka decyzja?
0: Donald Trump powołał się na relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Wspomniał o jego zwycięstwie w wyborach i poparciu, którego mu udzielił. Jest zapowiedź o wysłaniu dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy do naszego kraju. Szczegółów na razie nie znamy, mamy tylko krótki wpis prezydenta USA, który, wszystko na to wskazuje, ucina spekulacje po informacjach o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do Polski.
15: Dziękuję za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie, napisał w serwisie X prezydent Karol Nawrocki. Po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach pilna kontrola placówki. W związku ze śmiercią dwulatka, który wpadł do oczka wodnego, zleciła ją wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
13: Będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów.
15: Sprawę śmierci dwulatka w żłobku bada prokuratura. Zatrzymano dwie opiekunki i jeszcze nie wiadomo, czy usłyszą zarzuty. Amerykańscy naukowcy odkryli, że temperatura ciała kobiet rośnie wraz z wiekiem. Badanie przeprowadzono u pań w wieku od 18 do 42 lat. Temperatura co roku nieznacznie rosła. Naukowcy nie znają przyczyn, choć Norbi miał pewną teorię.
16: SK Warszawa. News.
15: Warszawski magistrat przejął dom przy ulicy Kuszników na Białołęce. Miasto nakazało wyprowadzkę ze względu na prowadzoną tam budowę drogi. Okoliczni mieszkańcy są oburzeni.
17: Tak nie powinno to wyglądać. To, co dzisiaj jest, to wygląda jakby zawieruta, kiedy wywłaszczano ludzi, kiedy dawano im albo nie dawano w ogóle żadnych pieniędzy.
15: Powiedziała nam pani Ewa. Ratusz nie zdradza terminu wyburzenia budynku. Od 30 maja do początku sierpnia tramwaje nie pojadą alejami jerozolimskimi od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona, a to przez remont torowiska.
18: Jankes,
19: Kama
20: i Wiktor.
21: Mamy go, nadszedł piątek! Według wielu to jest dzień idealny, ale na pewno coś się do tego ideału uda dodać, dorysować, stuningować, żeby był jeszcze lepszy. Na przykład ja mam taki pomysł, że wieczorny żużelek i kufelek. Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł na to, jak ulepszyć piątek? Messengery, telefony 664-402-302. No, panowie, jak ulepszyć piątek?
15: Masz jakiś pomysł?
22: Można wysłać 5 tysięcy żołnierzy do Polski.
21: Dzisiaj wieczorem już mają być?

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: 8 minut po szóstej. No mówią o nim ideał. Mówią, że jest wspaniały. Piątek.
1: A myślałem, że no, o naszym Jankesiku tutaj mówisz.
0: Tam już nic nie trzeba dodawać. Tam już nic nie trzeba ulepszać. Co można zrobić? Dorysować temu piątkowi. Dołożyć. Jakoś tak go delikatnie stuningować, żeby ideał stał się jeszcze wspanialszy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witam ekipę Eski. W odpowiedzi na wasze pytanie, co zrobić, żeby piątek był lepszy? Zdecydowanie musiałby to być piątek wolny od pracy. Mógłby to być dziesiąty, kiedy wpływa wynagrodzenie. Weekend trzydniowy. To by był wtedy idealny piątek, idealny weekend. Słoneczko, tak jak dzisiaj nas ładnie rozgrzewa z samego rana. Piękna pogoda się zapowiada na weekend, także to by był idealny piątek.
0: No, przypominam, że już za zakrętem zerka na nas Boże Ciało. I ono wtedy sprawi, że ten piątek tak się rozmości, tak się rozgości, że przedłuży nam weekend.
1: Ty, a ja pracuję w Boże Ciało.
0: I tutaj ten dun, dun, dun, dun. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam, piątek. Najlepszy piątek to jest taki, w którym zaczyna się urlop.
0: O, to ten człowiek z najdłuższym językiem świata.
4: Jankes, Kama
5: i Wiktor.
1: Znowu mówiłeś o Jankesie?
3: Piątek!

0: Państwo tego nie widzą, ale sytuacja wygląda tak, że Jadzia usiadła przy stole. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. A pod stół wszedł Jankes.
2: Ja wyszedłem właśnie z tego spod stołu. Już jest dobrze, byliśmy na kawie z Jadzią, ale było pysznie, co?
1: Pysznie.
0: Pachnie mi tu kontrowersją.
1: Poranne prasowanie.
2: Rzeczywiście trochę zgapiliśmy z czasem, ale jesteśmy w komplecie i bardzo... No, Kama poniedziałek do nas dołączy, jeszcze gdzieś tam występuje, sobie biega. Prasa, prasa, prasa, świat, świat, świat, hej, hej, hej.
0: Wakacje, wakacje, wakacje. Małgosia Rozenek, która prowadziła Królową Przetrwania, ten program, co się właśnie skończył, poleciała na zasłużone wakacje. Odpoczywa sobie z bogatymi znajomymi w Turcji. W luksusowym kurorcie. Wspólnie z Rozenek na zdjęciach widać na przykład Omenę Mensę.
2: O to, o koleżanka
0: czy też. Omena Mensach, nie wiem jak to się odmienia. Ewa Chodakowska też tam.
2: Ewa, pani Ewa też, bo to ćwiczą, oj, to ciężko tam.
0: Także to generalnie jest tak zwany zlot celebrytów i celebrytek na czele z Małgosią Rozenek.
1: Skoro są w Turcji, to może Radek skoczyłby zrobić coś z włosami.
2: Oho. Ale widzisz, Radek ma ładne, długie włosy.
0: Ale zawsze da się ulepszyć, tak jak z piątkiem. Nie ma takich włosów, których nie dałoby się poprawić.
2: Dobra, na chwilę z Turcji wyskakujemy w stronę Hiszpanii, Barcelony. Barcelona, czyli FC Barcelona, miała ostatnio taką tam dużą imprezę. Lamine Yamal, młoda gwiazda w futbolu.
0: Tak, ta najmłodsza, młodziutki chłopak.
2: No właśnie, zabrał na tę imprezę Barcelony nową swoją dziewczynę. Dziewczynę influencerkę, tak to teraz się nazywa.
0: Ostatnio jeszcze miał nową, to teraz jest jeszcze nowsza.
2: Teraz jest nowsza. Dokładnie, on wyznawał jej miłość wcześniej, czy ona jemu?
0: Nie, ona jest jego nową dziewczyną, tak. Ale on jest jej nowym chłopakiem, okay. Ale media sprawdziły, że ta dziewczyna, jeszcze dwa tygodnie temu...
2: Czyli ona wyznawała miłość komu innemu.
0: Wyznawała miłość.
2: A teraz przyszła na imprezę już z nową miłością, czyli z Yamalem, Lamilem, no i tak to wygląda właśnie, no.
0: Czy ty coś z tego rozumiesz, Jadziu?
1: Kiedyś mówili, że świat pędzi, to teraz on jeszcze bardziej przyspieszył. I zapiernicza.
3: O, poranne prasowanie. No. Tylko w Radiu SK.
0: Kurczę, no. Nie wiadomo teraz już kto z kim, no. Za tydzień ja będę wyznawał Jankesowi miłość na
2: to
0: Instagramie.
2: Też. Najważniejsze, że Jadzia jest z nami. O. Od rana, prawda?
1: Tak jest.
2: A teraz będziemy się całować?
1: Później.
2: Później.
0: To ja wam zrobię zdjęcie i wrzucę na Instagram SK.
1: Może być. Będziemy tymi, jak to się mówi?
0: No tym na i.
1: Na i coś tam.
0: Najważniejsze, żeby płacić.

0: Za chwilę 6.30, za chwilę kolejne newsy. Na pewno słyszałeś najważniejszy news z nocy.
1: Nie wiem, spałem spokojnie. No.
0: Prezydent Donald Trump napisał, że jednak 5 tysięcy żołnierzy przyjedzie do Polski.
1: Wczoraj wieczorem, w ciągu dnia już wyszło.
0: Szkoda, że matura z matematyki już była, bo to by było zadanie. Najpierw zabrali 5 tysięcy, potem powiedzieli, że 4 odnoszą, a potem znowu 5 przyjedzie.
1: Jak myślisz, ile przyjedzie?

0: Reklama. Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu Strefy Wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
1: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes, less stress.
5: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Nivet, Warszawa, ulica Lotnicza 3/5.
8: Dagras do Rembertów. Kochasz pizzę? Mamy ich aż 400 do rozdania. Tylko w maju, w każdy poniedziałek 100 sztuk całkowicie za darmo dla 100 pierwszych osób na miejscu. Odwiedź lokal Dagrasso, Warszawa, Rembertów, Aleja Antoniego Chruściela 38. Regulamin dostępny w lokalu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie. Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
13: No i niestety pierwsze utrudnienia, musicie się na nie przygotować. Na moście Grota, jeżeli jedziecie od strony Targówka, to stoicie tak mniej więcej od zjazdu w Wysockiego Marewilską, aż gdzieś do zjazdu w Słowackiego.
14: Jest bardzo prosta rada, jak sobie z tym poradzić.
13: Jak?
14: Trzeba wybrać inną drogę.
13: Tak jest, tak najlepiej jest.
15: Jak ja dzisiaj rano.
13: Jeśli chodzi o pogodę, to teraz na termometrach 12 stopni, dziś maksymalnie 25. Dużo słońca, także witaminy D nie będzie brakować i tak będzie zresztą przez cały weekend, aż do niedzieli, ale w niedzielę możliwe tylko przelotne opady deszczu i miejmy nadzieję, że przelecą i w ogóle nie spadną.
14: Witamina P, jak piątek.
12: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
13: Minęła 6.30, Eskanios, Jakub Krzyżak. Tragiczny pożar na Lubelszczyźnie. W płonącym domu strażacy odnaleźli dwie osoby. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Tomaszowice, Kolonia, niedaleko Lublina.
16: Pożar domu drewnianego, ten cały dom był objęty ogniem. I w wyniku tego zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby.
13: Mówi dyżurny Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie, Marcin Grzyb. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora. Znów wszystko w rękach prezydenta. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej zaakceptował go Sejm. To oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko Karola Nawrockiego. Prezydent na podjęcie decyzji ma 21 dni od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Łatwo Gang z kolejną akcją charytatywną. Piotrek chce przejechać rowerem całą Polskę. Od Zakopanego do Gdańska, żeby zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego. Wszystko będzie oczywiście na streamie na żywo, a poszczegóły wpadajcie na SK. sk.pl.
15: SK Sport News.
13: Kolejne piłkarskie reprezentacje prezentują swoje składy na Mundial. Nie brakuje niespodzianek. Do kadry Niemiec wraca 40-letni Manuel Neuer. Zaraz mamy też poznać kadrę Anglików. Selekcjoner Thomas Tuchel miał już rozmawiać z tymi, których zabraknie w składzie. Wśród nich ma być Harry Maguire, co jest sporym zaskoczeniem na Wyspach. Sukces Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Chwalińska przeszła 3 rundy kwalifikacji, a w decydującym, bardzo zaciętym meczu pokonała Susan Lammens 7-6, 7-5.
17: Jan, Skama i Wiktor. W Radiu SK.
18: Dzień dobry, raz jeszcze witamy. W piątek, wyjątkowy dzień, 22 maja.
19: Mówią o nim ideał, jeżeli chodzi o dni tygodnia, ale na pewno coś da się poprawić. Co zrobić, żeby piątek był jeszcze lepszy?
20: Sienka, ja ten piątek to przyszedł tak do środy, no bo środa też mamy piątek, więc to by był idealny tydzień, nie?
19: Ćwiczenia z rozciągania.
18: Prosimy o więcej, oczywiście rozpędza się również Nicki Minaj i Justin Bieber. No, nasz znajomy.
19: Właśnie, podobnie do mnie, nie? Mm.

0: after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me.
1: Don't put the blame on me, czyli w wolnym tłumaczeniu, tak przy piątku, nie kładź wina na mnie. Don't put the blame on me, nie kładź wina na mnie.
2: Proszę Państwa, przepraszamy za usterki, ale już wracamy oczywiście 20 minut do godziny 7. Tego Wam zawsze zazdrościłem, mogę Ci powiedzieć śmiało, jeśli chodzi o Zieloną Górę.
1: Że mamy uniwersytet.
2: Że macie więcej studentów, dokładnie na pokładzie. To zawsze tak mnie trochę mówię, no dobra.
1: Politechnika Zielonogórska, Uniwersytet Zielonogórski, WSI, wszystko było.
2: No dobrze, dobrze, w porównaniu do Gorzowa Wielkopolskiego, skąd również nadajemy. Kontrowersje, słuchajcie, są wokół stołówki w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
1: O, to już ekskluzywne studia, naprawdę.
2: Tam jest rzeczywiście problem, powiedzmy, bo studenci mocno kręcą nosem, że ciężko coś tam sobie tak wejść, kupić i po prostu wyjść szczęśliwym i zostawić trochę pieniążka jeszcze na wieczór. Ceny danin nie są na studencką kieszeń, tak mówią, miało być przystępnie i tanio, czyli właśnie po studencku, a jest tak, że na przykład kanapka z łososiem kosztuje, łososiem kosztuje 16 zł. Poproszę kanapkę.
1: Za moich czasów najpopularniejsza kanapka studencka to był chleb posmarowany nożem.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
2: Albo zupa parówczanka, prawda?
1: A, czyli woda po parówkach.
4: Reklama. Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu Strefy Wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
5: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów, pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12-20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj! Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
8: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
7: Co nas czeka?
8: Cały weekend bezpłatnych atrakcji, kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
7: A Artbox Experience?
8: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
7: Zapowiada się dobra zabawa.
8: Tak, 30 i 31 maja świętujemy Weekend Dziecka w Fabryce Norblina.
9: Nowa Toyota RAV4. SUV, który łączy styl, komfort i niezawodny napęd hybrydowy. Idealna do miasta i w trasę. A teraz masz jeszcze lepszy powód, żeby ją wybrać. Weź udział w konkursie i świętuj 50-lecie Grupy Chodzeń. Kup Toyotę w salonach Grupy Chodzeń, odpowiedz na pytanie i wejdź do gry o Toyotę Aygo X na

0: Wybierz nową Toyotę i zyskaj więcej. Szczegóły i regulamin w salonach grupy Chodzeń w Warszawie i Piasecznie oraz na chodzeń.pl/50lat.
1: My na majówkę.
2: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
1: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
2: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
3: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dzień dziecka w stolicy. Już w niedzielę 31 maja Hula Kula zamieni się w prawdziwe centrum rodzinnej zabawy. Na scenie wystąpi Roxy Węgiel. Czekają na Was animacje, konkursy i mnóstwo atrakcji. Bilety na hulakula.com.pl.
6: I po reklamie.

0: to kto, kto daje głos? Ty czy ja?
1: Dawaj, ja dzisiaj przywalę, zobaczysz.
0: Krzyk, Krzysztof.
2: Happy birthday to you.
3: Hej, Krzysiek!
4: Eska, chodzi w pół godziny.
0: Jednak jak Krzychu zawoła Krzysztofa...
3: Krzychu!
0: Dzień dobry, Krzychu.
3: Krzychu, jesteś?
5: Dzień dobry, jestem.
1: No nie, ja się zbliżam do mikrofonu, bo będę źle... Cześć, Krzysztof. Cześć, Krzysiu. Dzień dobry.
5: Witam.
0: A może
5: dzień
0: właściwie
5: dobry.
0: Powinniśmy do ciebie mówić Bob, czyli Bob Budowniczy, bo ty masz taką zdolność, z tego
1: wszystko
0: co wiemy,
1: potrafi?
0: Że nie ma rzeczy, która by się w domu nie popsuła, której byś nie naprawił.
1: Tak nam napisała tutaj twoja... No właśnie, możemy powiedzieć?
0: No chyba tak.
1: Możemy.
0: Twoja żona, stary, powiedziała, że to ty jesteś tym gościem.
6: Bob Budowniczy.
5: Tak czasami wychodzi.
1: Krzysiu, powie, a czym się zajmujesz na co dzień?
5: Mhm. Na co dzień? Na co dzień jestem technologiem.
1: Kurde.
0: I co robi technolog właśnie? Bo ciężko jest nam to wyobrazić sobie.
5: Technolog tworzy technologię do obróbki ciężkiej, programy.
1: Technolog żywności, powiedziałem.
3: CNC.
0: Gdybyś dostał do naprawy, poprawienia i stuningowania taki dzień jak piątek, co można ulepszyć w piątku, żeby był jeszcze lepszy? Co by technolog z nim zrobił?
5: Mhm. Na pewno przyspieszył czas.
1: Jak to, żeby szybciej minął?
5: Zwłaszcza pierwsze 8 godzin.
1: Poprosimy. No to poprosimy. No dobrze, Krzysiu, mamy prezent dla ciebie. Twoja żona po pierwsze wyznała miłość, napisała nam taką laurkę, że głowa boli. Nie mamy tyle programu, żeby całość czytać. Jest cudowna, wspaniała, na pewno teraz nas słucha.
0: A że w tej laurce napisała, że ona razem z dziećmi składa ci życzenia, to mamy dla ciebie i dla dzieci czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
5: Super.
1: Tam będziecie sobie latać fajnie. Co masz do powiedzenia swojej żonie, która pomyślała o tobie? Prosimy? O!
5: Że ją kocham.
1: No. Króciutko, to jest to.
0: Najprostsze są najskuteczniejsze podziękowania.
4: Tak.
1: Krzysztof, wszystkiego fajnego dla ciebie. Trzymaj się, kochany.

0: Tutaj SK w piątek 22 maja, 4 minutki, będzie z nami godzina 7.
1: Mamy oryginalną odpowiedź na pytanie, jak ulepszyć piątek.
0: Kupić sobie tramwaj?
1: Tak jest.
0: Ale po co tobie tramwaj? Gdzie ty będziesz na tramwajem jeździć po Zielonej Górze?
1: No postawię przed domem i w odpowiedzi na wszystkich z Gorzowa będę mówił, że jednak są tramwaje w Zielonej Górze.
2: Kama i Wiktor.
0: Oczywiście, bądźcie blisko radia za chwilę o tym, że można sobie kupić tramwaj. Tramwaj kupujemy w Szczecinie.
1: A wszystko w newsach.
3: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
8: Przytyka się powoli dolinka Służewiecka. Jeżeli jedziecie w kierunku Służewia, no to musicie odstać swoje. Widzę też na razie na żółto świecące się Aleje Jerozolimskie. No i troszeczkę prymasa tysiąclecia właśnie na skrzyżowaniu z Alejami Jerozolimskimi. Poza tym po Warszawie, no a przepraszam, jeszcze przed Mostem Łazienkowskim wał Miedzeszyński. Tam też musicie odstać swoje, no i wiadomo Most Grota. Poza tym jeździ się całkiem przyjemnie jeszcze po Warszawie. Może godzina swoje robi, a przyjemnie jeździ się też dlatego, że w pełnej lampie można powiedzieć. 25 stopni dziś maksymalnie na termometrach. Chmury, jeśli się pojawią, to jedynie na chwilkę.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
8: Minęła siódma, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Polskie władze reagują na zapowiedź Donalda Trumpa. Amerykański prezydent w mediach społecznościowych zapewnił, że USA wyślą do Polski 5000 dodatkowych żołnierzy. W studiu reporterski Michał Skolimowski. Powiedz, jak reagują prezydent i rząd?
9: Do sprawy odniósł się prezydent Karol Nawrocki. Podziękował Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których, tu cytat, praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Ze strony rządu mamy wpis ministra obrony. Decyzja prezydenta Trumpa potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Pentagon wcześniej oficjalnie potwierdził redukcję brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego już formalnie z zakazem wjazdu do Polski. Itmar Ben-Gwir nie wjedzie do naszego kraju przez 5 lat, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotylli Sumu.
10: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane.
8: Dwoje polskich uczestników flotylli jest już w drodze do Turcji. Szukacie nowego pojazdu? Na rynku tych używanych pojawiła się ciekawa oferta. Tramwaj.
11: Tatry T6 A2 to są pojazdy 30-kilkuletnie, mieszczą 88 pasażerów.
8: Tłumaczy Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie. Do kupienia są 3 częściowo uszkodzone pojazdy. Nie jest jasne, czy nowy właściciel będzie mógł się wozić po mieście.
12: Może złożymy się i kupimy sobie taki tramwaj jeden.
13: Ja bym brał.
14: Problem jest tylko, że to nie skręca. Musisz cały czas jechać prosto.
15: A to niedobre.
7: SK Warszawa News.
8: Rusza kolejna edycja akcji Adoptuj Warszawiaka. W niedzielę w Parku Agrykola pojawią się podopieczni schroniska na Paluchu. Odwiedzający będą mogli poznać psy czekające na adopcję.
16: Jest to też okazja, żeby zobaczyć nasze psy w trochę innym klimacie, w trochę innym środowisku. Tutaj w boksach wydają się czasem mocno zestresowane.
8: Mówi Maciej Dragan ze schroniska na Paluchu. W czasie akcji będzie można bezpłatnie zaczipować swojego psa. Legia Warszawa zaczęła wzmocnienia przed kolejnym sezonem. Na razie postawiła na wzmocnienie bramki. Z klubem związał się Iwan Brikić.
17: Trzy minutki po godzinie 7, czy piątek ten wyjątkowy dzień można jakoś ulepszyć?
18: No to jest pytanie, na które szukamy odpowiedzi u was po drugiej stronie głośnika.
19: Żeby piąteczek był idealny, to najlepiej wprowadzić 4-dniowy tydzień pracy. Pracujemy do czwartku, piątek wolny.
18: To co, idziemy do domu w takim razie.
17: Dziękujemy, dzień dobry.
18: Do usłyszenia, słyszymy się w poniedziałek.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To numer jeden w naszym kraju, w całym kraju, w każdej rozgłośni radiowej. Męskie granie, orkiestra, Igor Herbut, Zalia i oczywiście Vito Bambino.
2: Wjeżdża coraz lepiej, no. I oby jeszcze coraz więcej par uszu się przekonywało do tego kawałka. A pamiętasz to granie sprzed paru tygodni?
1: Pewnie, że tak. BDS i Disna Raka. Wspieramy oczywiście i machamy w stronę wszystkich osób, które są z nami gdzieś tam w szpitalach. I niech moc będzie z wami. Całe szczęście są osoby, które robią niebywałe rzeczy, które dodają mocy, no tym właśnie, której tej mocy często brakuje.
2: No i kurz i pieniądze jeszcze nie opadły po tej zbiórce, a Łatwogank już rusza z kolejną. Czytamy, że tym razem chce zebrać 12 dużych baniek na leczenie chorego Maxa. I znowu będzie stream, ale nie stacjonarny.
1: Okej, okay. Jak to będzie wyglądać teraz?
2: Teraz na live'ie, który będzie można obserwować, Łatwogang przejedzie Polskę z góry na dół, z gór do morza. Wszystko za jednym razem, za jednym podejściem ma przejechać kraj. My to będziemy obserwować, a przy okazji wpłacać kasy na leczenie.
1: Jechał?
2: Na rowerze.
1: Rowerem?
2: Tak.
1: Ale no to wspaniała historia. Niesamowite facet, czyli Piotrek Łatwogang. A tak przy okazji, tak, popieramy, wspieramy. Cieszę się bardzo, że będziemy to wszystko razem przeżywać, bo to już wkrótce. Ja tak przy okazji sprawdziłbym, czy Jurek Owsiak przypadkiem nie ma nieślubnego syna.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
1: Ale rzeczywiście, a kiedy on jedzie? Kiedy rusza tym rowerkiem? Bo gdzieś to mi uciekło.
2: Napisali, że wkrótce.
1: Wkrótce. Tak. Tak. No dobrze, będziemy obserwować.
2: Wkrótce jest tak między poniedziałkiem a niedzielą.
1: 12 milionów złotych. Coś czuję, że zanim wystartuje, już te 12 będzie.

0: Zapraszam na stację benzynową.
1: Eska tankuje do pełna.
2: Kto nam zabroni? Skolin ma swoją stację, Eska ma też swoją stację. Podjeżdżajcie, tankujemy wasze fury.
0: Tamta jest różowa, ta jest pomarańczowa. Halo, dzień dobry. Sandra przy telefonie?
3: Tak, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Sandro. Byś posiedziała w domu, a nie tylko jeździć i jeździć.
3: Oj, przydałoby się trochę pozwiedzać, a nie tylko w tym domu siedzieć.
0: Ale wiesz co, do Niemca będziesz jechać i jeszcze mamy za to zapłacić.
3: No akurat jest super okazja. Opowiadaj. Moja cicia kończy 70 lat i jedziemy zrobić jej niespodziankę. Nie wie, że przyjedziemy, więc no przydałoby się trochę zatankować to auto.
2: Skąd dokąd macie jechać?
3: Z Poznania do Wuppertalu.
2: Wuppertal. Gdzie jest Wuppertal?
3: Wuppertal, tak. Okay. No na drugiej stronie ponad 700 km.
2: To tam jeszcze mijamy Berlin i jeszcze kawałek. Jeszcze tam,
3: tak,
2: na dół do góry.
3: I jeszcze dalej.
0: Okay. Jakie macie spalanie w samochodzie? Ile ta wasza fura mniej więcej pożera paliwa? Bo tak próbujemy wysądować, czy SK wystarczy.
2: Czy damy radę?
0: No, czy dojedziemy do Wuppertalu?
3: No tak myślę, z 6 litrów na 100, jakoś tak.
0: To jak będzie dobrze wiało w plecy, to dojedziecie.
2: Dojedziecie. I tak też się stanie, bo tankujemy twoją furę oczywiście do pełna.
3: O kurczę.
2: No, zgłosiłaś się, no i masz nas w telefonie i mnóstwo paliwa w swoim samochodzie. Kiedy wyjeżdżacie?
3: W czwartek.
2: Dobra, będziemy oczywiście dmuchać. W waszą furę proszę ucałować oczywiście tam ciocie, tak ciocia?
3: Tak,
2: a ciocia. Ciocia ma polskie imię czy niemieckie?
3: Hanka, polskie, polsko-niemieckie.
0: Pamiętaj też, że jak skończy się zasięg Eski, to żeby znaleźć jakieś fajne niemieckie odpowiedniki naszej stacji radiowej.
3: Mm-hmm. Oj kurczę, nie wiem, czy tam znajdę, ale
2: coś tam mają,
3: poszukam.
2: Kisy, nie kisy i te inne takie, naprawdę.
0: Der, die, das ist Eska.

0: Z Dua Lipa, no duet idealny, 7:30 już za chwilę.
1: Ach, uwielbiamy oczywiście, tańczymy w studiu, prawda? Yeah! Przygotowujemy się do weekendu, do piątku, no ale można ten piątek jakoś ulepszyć i o to was dzisiaj pytamy z samego rana.
2: Piątek można ulepszyć tak, że na początek musi być kawa, a następnie wypełnienie formy o urlop na poniedziałek. A,
0: ja po kawie zawsze wypełniam formę. Jan,
1: Wiktor. Przepraszam za kolegę.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Food Hall Elektrownia Powiśle świętuje 6 urodziny. Od 22 do 24 maja czekają koncerty, Millennial Sparty, warsztaty i mnóstwo atrakcji. Wpadaj do Food Hallu w Elektrowni Powiśle i baw się w festiwalowym stylu przez cały weekend.
2: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Shorty robocze, mocne, przewiewne i odporne na zużycie, teraz tylko za 49,99 zamiast 89,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Nasz ulubiony grzech?
8: Pycha! Bo cateringu Robin Food grzech nie spróbować. Sprawdź aktualne promocje na robinfoodcatering.pl. Robin Food trafia w punkt.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłyną wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors. Warszawa, ulica Czerniakowska 47, Janki, Aleja Krakowska 5, Piaseczna, ulica Okulickiego 6.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
14: Jeśli chodzi o sytuację na drogach, to uważajcie dziś wieczorem w okolicach Stadionu Narodowego, bo gra Taco Hemingway właśnie na tym Stadionie Narodowym.
15: Gra? Przeciwko komu?
14: Gra swój koncert w tym sensie. 22 maja to dziś w sumie chyba piątek, więc tam będą utrudnienia, szczególnie na Saskiej Kępie, a jeśli chodzi o utrudnienia bieżące, to na moście Grota. Poza tym S8-ką jedzie się całkiem nieźle. Jerozolimskie świecą się już na czerwono, także mocno zwolnicie, a oprócz tego jeszcze na Wawelskiej i na Wybrzeżu Helskim obok ZOO. W pogodzie dziś 25 stopni, pełna lampa, słońce i jutro podobnie, w niedzielę zresztą też.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
14: Minęła 7.30, to SK News. Jakub Krzyżak. Zbigniew Bogucki wezwany do prokuratury. Szef prezydenckiej kancelarii ma odpowiadać na pytania śledczych w sprawie nieodebrania przez Karola Nawrockiego ślubowań od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wezwania dostali też inni urzędnicy kancelarii. Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. To jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie Cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych. I jeszcze dzisiejsze ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje 6,48, 98 7,06, a oleju napędowego 6,91. To oznacza, że ceny maksymalne benzyny 95 i diesla są niższe w stosunku do czwartku, a cena benzyny 98 nie zmieniła się.
16: SK Sport News.
14: Znamy już trzech półfinalistów Orlen Basket Ligi. do Zastalu Zielona Góra dołączyły wczoraj dwie stołeczne ekipy. Legia Warszawa po raz trzeci wygrała z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Ogromną sensację sprawili koszykarze Dzików Warszawa. Po raz trzeci wygrali z faworyzowanym Treflem Sopot. O ostatnie miejsce walczą zawodnicy Śląska Wrocław i Arki Gdynia. Tu sprawę awansu rozstrzygnie jutro piąty mecz. Cristiano Ronaldo dopiął swego. Portugalczyk zdobył swoje pierwsze mistrzostwo Ligi Saudyjskiej. Jego Al Nassr w ostatniej kolejce zwyciężył 4-1. 41-letni Ronaldo tytuł przypieczętował w najlepszy możliwy sposób, dwukrotnie trafiając do bramki.
12: Jankes, Kama
15: i Wiktor.
12: W Radiu RSK.
16: No i król całego tygodnia, czyli piątek, zjawił się w kalendarzu. Dzień dobry, witamy go.
17: Myślałem, że o mnie mówisz, ale to dobrze, przepraszamy. No dobrze, no, ale piątek, jak go ulepszyć, tak?
16: Tak samo jak można ulepszyć piątek, można ulepszyć Jankesa. Da się, czy nie?
18: Siemanko, jakby w poniedziałek był piątek, to piątek też byłby lepszy. Pozdrawiam.
16: Albo w piątek straciłby na atrakcyjności, bo by pachniał poniedziałkiem.
19: Pytanie, proszę powiedzieć. Pozdrawiam.
16: Jak ulepszyć piątek?

0: twierdził po wszystkim, że wszystko jest w porządku i że on nie widzi żadnego problemu.
1: No i pięknie, no ja mam... Ale mam wrażenie, że oprócz problemów też nie widział żadnych znaków drogowych.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape, Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 64.
8: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
13: Święty Krzysztofie, czuwaj nade mną w podróży.
14: Bo grozi mi niebezpieczeństwo. Pasażer. Opowieść o tym, jak niewinna podróż kamperem przeistacza się w koszmar. W kinach od 22 maja.
15: Zagra z Sorembertów. Kochasz pizzę? Mamy ich aż 400 do rozdania. Tylko w maju, w każdy poniedziałek 100 sztuk całkowicie za darmo dla 100 pierwszych osób na miejscu. Odwiedź lokal Da Grasso Warszawa Rembertów, Aleja Antoniego Chruściela 38. Regulamin dostępny w lokalu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
18: I po reklamie.

0: Jedni coming home, a inni going na komunię. Czy da się połączyć imprezę komunijną z problemami pęcherzowymi? Da się, jeżeli ma się Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca w Radio SK.
2: Halo?
3: Czy ja do pani Katarzyny się dodzwoniłam z rezerwacji komunijnej u nas na 10?
2: Oczywiście.
3: To pani.
2: Tak.
3: Powie mi pani, tam jakieś problemy pęcherzowe u państwa będą, czy nie? Bo będziemy mieli jeszcze...
2: Proszę powtórzyć, bo mi przerwało.
3: Jakieś problemy pęcherzowe u państwa będą, bo mamy jeszcze dwie komunie, a jedną mamy toaletę, proszę pani, zablokowaną. Stąd jak będziemy dawali klucz, proszę pani, żeby tam nie doszło do jakiejś sesji. I ja pytam.
2: Nie, absolutnie nie.
3: Dobrze, ustawiłabym kolejkę tak. Najpierw, proszę pani, ta komunia pierwsza, bo wy jesteście trzecią z kolei. I jako trzecia by byłaby wasza. Byście wtedy dostali, proszę pani, kluczyk. On będzie przywiązany na cegle, bo jeden już, proszę pani, nam zgubili. Dlatego jest zablokowana jedna toaleta. I tak, najpierw ma prawo, proszę pani, pierwsza, później druga komunia i trzecia wasza.
2: Że my jesteśmy trzecią komunią i kluczyk będziemy mieć o godzinie.
3: No zawsze, proszę pani, 15 po i za 15.
2: 15 i za 15, dobra, tak, nie ma problemu, tak. Oczywiście.
3: Gdyby tam,
2: dobra,
3: proszę pani, była sytuacja, że ktoś nagle potrzebuje, to trzeba się, proszę pani, z komunią numer jeden dogadać, albo numer dwa, żeby oni wam ustąpili.
2: Oho, okej. Nie, u nas się bić nie będą, spokojnie.
3: Wie pani, ja wolę uprzedzić, bo jeżeli im więcej osób, tym więcej potrzeb, proszę pani, później do załatwienia jest.
2: Dobra, nie ma problemu, okej. Dobrze, dziękuję ślicznie za informację.
3: A, jeszcze jedno. Tak? Proszę się nie obrazić, jak tam ten kluczyk będzie, proszę pani, przypięty do cegły, bo wtedy mi nie zgubicie tego. Ja tylko, dobra, tak to mogę zrobić, proszę pani. W zeszłym tygodniu miałam nogarnka, proszę pani, ale się burzyli, że na zdjęciach źle wyglądało.
2: Okej, dobra, nie ma problemu.
3: Czyli wszystko jest zrozumiałe, tak?
2: Jasne, oczywiście.
3: Dobrze.
2: Dziękuję.
3: Kluczyk przekaże pani Kamil.
4: O, tak zostałaś wkręcona.
2: O Jezu. Dziękuję ci bardzo, kochanie.
1: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: To byłaby taka pamiętna komunia, prawda? Z jedną toaletą.
0: Dlatego bardzo dobrym rozwiązaniem jest nie podawanie piwka na komunii.
5: No nie wolno, jak to?
0: No jak wujek poprosi, to czasem nalewają, ale lepiej nie,
5: nie
0: bo
5: wolno,
0: kolejka
5: nie wolno,
0: do
5: nie
0: toalety
5: wolno
0: się zwiększa.
5: Nie wolno. Pamiętajcie, zgłoszenie oczywiście do Nosela na sk.pl. Tam sobie chłopak mieszka.
0: A przepraszam, to jest herbata, pomyliło mi się.
5: No,
0: a kolor ten sam.
5: Dobra muzyczka, to jest wyjątkowy numer. Talk to you.

0: Bramkę, stańczy na krześle. I bardzo dobrze. Piątek z samego rana, ósma za chwilę.
1: Kochamy ten numer, a w zestawie z truskawkami smakuje jeszcze lepiej oczywiście.
0: Kaszubskie truskawki pojawią się, to podobno jest jakiś ewenement. Mówili nam...
1: Ale są naprawdę pyszne rzeczywiście. Coś tam takiego dodają, że są najlepsze.
0: Każą kupować polskie, a będą wciskali nam kaszubskie.
1: Za chwilę o tym w newsach między innymi.
2: Jankes. Jankes. I Wiktor.
3: No to naprawdę było, to mówimy, ta truskawka na torcie.
4: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
14: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
15: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
16: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
15: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
17: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
22: W Alei Jerzego Waszyngtona, jeżeli jedziecie w kierunku centrum, musicie uzbroić się w cierpliwość. Stoi też Aleja Stanów Zjednoczonych, no i wał Międzyrzeński przed mostem Łazienkowskim, a oprócz tego jeszcze przytyka się delikatnie Targowa i Wybrzeże Helskie. To po tej stronie Wisły, a po drugiej stronie Wisły Wisłostrada stoi na wysokości Zamku Królewskiego i w tunelu Wisłostrady. Oprócz tego jeszcze Aleje Jerozolimskiej i Prymasa Tysiąclecia. No i standardowo za zjazdem w Aleje Prymasa Tysiąclecia przytyka się delikatnie S8. W pogodzie dziś pełne słońce, 25 stopni, choć teraz widzę, że po południu mogą pojawić się chmury, ale na szczęście nie będzie z nich padać.
21: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
22: Zbliżamy Zbliża się ósma, to jest SK News, Jakub Krzyżak. To dobra wiadomość dla Polski, presja ma sens. Tak rząd komentuje kolejny zwrot w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Donald Trump deklaruje, że wyśle do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy.
0: Dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy trafi do Polski. W takich sytuacjach jedno jest pewne, wszystkie ręce na pokład. Presja ma sens.
22: Komentuje wiceszef MON Cezary Tomczyk. W ostatnich dniach Pentagon oficjalnie potwierdził redukcję brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Śledztwo prokuratury i zlecona pilna kontrola to po tragedii w żłobku w Ząbkach pod Warszawą. W placówce zginął 2-latek, chłopiec wpadł do oczka wodnego. Z tymi informacjami reporter eski Michał Skolimowski. Powiedz, na czym skupiają się teraz śledczy?
1: Przesłuchiwani są świadkowie, gromadzona jest też dokumentacja dotycząca funkcjonowania placówki. Prokuratura ma 48 godzin od zatrzymania opiekunek na podjęcie w ich sprawie kolejnych kroków.
20: Jeżeli materiał dowodowy da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy.
1: Mówi prokuratorka Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy badają sprawę śmierci 2-latka, a ta wstrząsnęła mieszkańcami Ząbek.
23: Ciężko mówić, sama mam malutkie dziecko, więc...
1: Prokuratorskie śledztwo, dodajmy, jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
22: Dodajmy, że pilną kontrolę placówki zleciła już wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Kaszubska truskawka, tuż, tuż. Jak podkreślają plantatorzy z regionu, ich słodkich owoców będzie można wypatrywać na sklepowych półkach już w pierwszej połowie czerwca.
2: SK Warszawa News.
22: Są zarzuty w sprawie uderzenia pociągu w ramię dźwigu 1 maja. Operatorom dźwigu grozi do 8 lat więzienia. 30. urodziny najstarszego mrówkojada na świecie. W warszawskim zoo swój jubileusz obchodzi Juri, samica mrówkojada olbrzymiego. Jest najstarszym mrówkojadem żyjącym pod opieką człowieka.
24: Przede wszystkim, żeby nie miała problemów jakichś takich zdrowotnych, żeby jak najdłużej sobie w spokoju tutaj dożyła swoich dni.
22: Mówi opiekunka mrówkojada Beata Jankowska. Juri przyjechała do Polski z Niemiec, mając 1,5 roku.
2: Young Yankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
25: Dzień dobry, witamy. 2 minutki po godzinie 8.
6: I dzisiaj ulepszamy ideał. Mm-hmm. Mówimy, że piątek jest najlepszy, idealny w całym tygodniu, ale na pewno coś da się zrobić, żeby był jeszcze fajniejszy.
26: Siemanko, jakby w poniedziałek był piątek, to piątek też byłby lepszy. Pozdrawiam.
6: To tak się nie da, nie. A coś innego?
25: Coś jeszcze?
27: Pytacie, jak ulepszyć piątek? Każdy weekend byłby cudowny, gdyby przed wyjściem z pracy była wypłacona weekendówka.
25: Na koniec miesiąca byłby cyrk.
22: No. Ale to jako dodatek miałoby być, tak?
25: A to tak, no pani nie właśnie tak to bym nie mam na ratę na koniec miesiąca, bo wtedy mi się wszystko płaci.
6: Słuchajcie, ludzie się liczą, a nie pieniądze.

0: Shape of You.
1: O, to ten kolega Łatwoganga, Ed Sheeran.
2: Zgadza się, Azizam. Azizam, to się wydarzyło, czy coś wydarzył w Argentynie, prawda? To jest fajna historia.
1: To dawaj, co się stało, opowiadaj.
2: Nie wiem, czy słyszeli wszyscy, czy nie, ale może nie. Dziennikarze zaliczyli wpadkę i do rozmowy o UFO.
1: Aha, o latających spotkach i kosmitach.
2: Tak, tak, zamiast ufologa.
1: Co byłoby naturalne.
2: Zaprosili urologa. Ale tak wyszło rzeczywiście. Dzień dobry, witamy w naszym studiu. UFO, urolog. No naprawdę tak było, no rzeczywiście. No pomylili się, no.
1: Dziennikarzom argentyńskim i od razu kosmitom też chcieliśmy wytłumaczyć, rozwiać wątpliwości, że kolonoskopia...
2: Kolonoskopia, lubimy.
1: To nie jest zabieg na kolana. Ja!

Underneath Your Blue, 24 minuty po godzinie 8. No właśnie, Niebieskie Morze też miało być. W tych zapowiedziach gdzieś się przewijało, że to lokalizacja niedaleko morza, jeżeli chodzi o odlot ściśle tajny. Nasza eskowa lokalizacja, to teraz znajdujemy się przy newsach i za chwilę krzyżak na ten temat.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 23 maja od 13 do 22 w Garwolinie na parkingu przy Garwolance, ulica Olimpijska. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert Lambery. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group, Warszawa, ulica Ostrobramska 73.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
11: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Odkurzacz pionowy bezszczotkowy silnik z turboszczotką i opcją odkurzacza ręcznego. Teraz tylko za 199 zł zamiast 349. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi

0: Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
2: Mam pogodowy update, który na pewno wam się spodoba.
3: Dawaj,
2: 25 stopni, ale słuchajcie, w niedzielę będzie można zakrzyknąć, ale paruwa, 29 stopni i pełne słońce.
3: To chyba pierwszy raz w tym roku coś takiego
2: chyba
3: się
2: tak,
3: wydarzy.
2: Chyba pierwszy raz w tym roku zbliżymy się do 30. Jeśli chodzi o sytuację na drogach, to ta jest... nawet można by było powiedzieć, że prawie tak dobra jak ta pogoda zapowiadająca się, bo jest ósemką w stronę przynajmniej Białegostoku. Przejedziecie bez większych problemów. No i S2 też w stronę... to jest w stronę Terespola. O właśnie, też bez problemów większych.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Zbliża się 8.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Prawdopodobnie będzie dziś ostatnie przesłuchanie w tej sprawie, o której mówi cała Polska. Za pół godziny sąd w Piotrkowie Trybunalskim przesłucha współpracownika Sebastiana M., kierowcy oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1. 27 kg marihuany w przesyłkach z odzieżą w akcji Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa. Narkotyki znaleziono w jednej z firm kurierskich w Pruszkowie. Były w 4 paczkach z Kanady. Wartość nielegalna towaru to ponad 1 300 000 złotych. Za przywóz narkotyków grozi grzywna oraz od 3 do nawet 20 lat więzienia. Referendum w Krakowie już w niedzielę. O północy rozpocznie się cisza referendalna. Mieszkańcy zdecydują o odwołaniu prezydenta i Rady Miasta. O szczegółach piszemy na sk.pl.
4: No i co, lecimy dalej? Dobrze, dobrze.
3: Tak jest, no szlifujemy ten piątkowy diamencik. Wiemy, że to jest dzień idealny. Wiemy, że on już jest wymuskany, wyczekany. Ale co zrobić, żeby był jeszcze lepszy?
4: Jak go doprawić?
5: Dzień dobry, Radio SK, z tej strony Michał. A ja myślę, że piątek byłby jeszcze lepszy, jakby był w czwartek. O!
3: A, ale to nie, bo to wtedy środę. Piątek byłby w środę.
4: Środę.
3: No, a potem środę, byśmy przesunęli i byłby we wtorek.
4: No. Dziękujemy, musimy to sobie jeszcze przemyśleć.
3: Czy jest Jacek Gmoch na sali? Czy ja mogę pozwolić sobie na taką ekstrawagancję i odebrać jeszcze jeden telefon?
4: Poprosimy.
6: Tu Sandra. Jak umilić sobie piątek? Dziecko jedno odwiezione do przedszkola, drugie do dziadków. I myśl, jutro weekend, jutro wolne. A jutro mam jeszcze urodzinki. Zagrajcie coś fajnego.
3: A, proszę bardzo.

0: Ja już czuję piątek w tej playliście. Pachnie imprezowo ładnie.
1: Ellie grillem, Goulding, jakiś grill.
0: Illenium. Don't want your love.
1: A na koniec w ogóle będę miał takiego suchara na temat grillowania.
2: Właśnie,
1: to
2: za chwilę. Usłyszałeś na korytarzu od naszych kolegów suchara i nie chcesz go opowiedzieć cały
1: opowiemy
2: czas.
1: Opowiemy przed dziewiątą, bądźcie z nami, ale teraz co innego, opowiemy co się dzieje w Sejmie. To tam się dzieje oczywiście.
0: To jest informacja też taka jakby piątkowa, imprezowa, bo okazuje się, że, uwaga, 473 litry alkoholu znajduje się we władaniu Sejmu. I to jest produkt, który został zapieczętowany, zabezpieczony.
1: Proszę zabezpieczyć, zapieczętować, żeby nikt nie wypił.
0: Leży w piwnicy, za kratami.
1: Po tej akcji jak zakazali, prawda, że tam koniec, nie ma pić alkoholu.
0: Tak jest, jakiś czas temu zakazali, a że leżał w tych sejmowych restauracjach i był też pochowany po szafkach.
1: No dużo tego było, co?
0: Musieli to zamknąć do skrzyni. I teraz piszą w internecie, pytają w artykule, co się z tym stanie? No 473 litry. Wiadomo, że na pewno nie można tego sprzedać, nie pójdzie na wolny rynek. No i jest problem, bo miejsce zajmuje, przestrzeń zajęta. Co z tym zrobić?
1: Ale to powinno trafić do partii, która w najbliższych wyborach przekroczy 40%. No, 40%. Tak. I
0: Wiktor. No, to co?
1: No, przerwa.
0: Po kawce.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Doktorze, syn znowu kaszle.
7: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
6: Co mogę zrobić?
7: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
8: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
9: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 23 maja od 13 do 22 w Garwolinie na parkingu przy Garwolance, ulica Olimpijska. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert Lambery. Więcej na mazowsze.travel.
11: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
12: Dzień dobry, sąsiadce.
13: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
12: To do zobaczenia.
13: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
14: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
17: I po reklamie.

0: Chcesz tego słuchara?
1: No chciałbym, no Kitra, no, też
0: słuchaj się dopytująco z tym słucharkiem.
1: Suchara. Słuchaj, jest tak, mamy dwa typy reakcji. Umówmy się, że zanim ten suchar pojawi się na antenie, jak będzie dobry, jak będzie taki suchar soczysty, w sensie taki jak powinien być...
0: To jest udane.
1: Tak, a jak się okaże, że jednak nie wejdzie...
0: Okej, tak jest, dobra. Dobra, dwa dźwięki są dobre. Uwaga, mogę już?
1: Dawaj.
0: Czy cały kraj jest gotowy? Bo ja jestem słaby. Tak się, taka słaba zapowiedź, ale naprawdę
1: nie opowiada, to pamiętaj, żeby
0: ale
1: nie
0: jest krótki,
1: nie
0: więc powinno się udać.
1: Nie zaczynaj od puenty, tylko od początku.
0: Dobra, co robi nauczyciel na grillu? Niezapowiedzianą karkówkę.
2: Dobre,
1: fajne, fajne, fajne. Powiem znajomym, bo nie słuchają radia.

0: Goście, goście, goście. W studiu pojawił się Mati Fuczyło, ale nie jest sam.
1: Dzień dobry, razem ze mną jest Taco Hemingway.
2: Ojejku, dzisiaj, przecież jutro Taco występuje na PGE Narodowym. Ja dzisiaj idę, oj, cudownie.
0: Co prawda Taco jest z kartonu, ale to nie przeszkadza, żeby był naszym gościem.
1: Jest za to bardzo przystojny.
2: A powiedz, bo tu masz fajną akcję, za chwilę wyskakujesz ze studia i lecisz rozdawać bilety na...
1: Szukajcie mnie dzisiaj w Warszawie, bo to oznacza jedno. Mam dla was podwójne wejściówki na Taco Hemingwaya.
2: Ale super.
1: Kto chce się zgłosić, ten słucha radia.
2: Super jest to radio, naprawdę.
0: A już za drzwiami stoi papież radia.
3: Chodź, Rafał
0: Adamczak.
2: Powiedzieli, że jesteś papieżem radia.
0: Czytam, Adamczyk.
4: Mylą mnie niektórzy. Dzień dobry.
2: Habemus Piątek.
5: Kama i Wiktor. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas.

0: salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
0: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: I na początek utrudnienia w Wesołej na trakcie brzeskim na skrzyżowaniu z Aleją Marszałka Józefa Piłsudskiego jest stłuczka, no i tam tworzy się spory korek zarówno na trakcie brzeskim, jak i na Piłsudskiego. Oprócz tego jeszcze S8 na wysokości Raszyna, tam też doszło do stłuczki, no i korek ciągnie się już gdzieś na wysokości Janek mniej więcej, a do tego S8 tradycyjnie jeszcze na moście Grota, tam też dwie stłuczki i korki.
13: Czyli wracając do tej Wesołej, w Wesołej wesoło nie jest, chwilowo.
12: Nie jest,
13: chwilowo.
12: Na pewno nie.
13: 17 stopni pokazują termometry w Warszawie, będzie pogodowo weselej, bo maksymalnie dzisiaj 22,
12: ale widzisz, co się w niedzielę dzieje?
13: No 29! No 29!
12: Pięknie! Wybiła 9, czas na SK News. Jakub Krzyżak, Sebastian M. właśnie znów staje przed sądem. Mężczyzna oskarżony jest o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Co czeka nas na rozprawie? O tym Rafał Różycki.
14: Przede wszystkim poznamy uzupełnioną opinię biegłych, którą na wniosek obrony zlecił sąd. To po tym, jak na ostatniej rozprawie Sebastian M. złożył wyjaśnienia, w których podważał opinię biegłych dotyczącą przebiegu wypadku.
15: Jesteśmy przekonani, że potwierdzi się, że pan Sebastian nie spowodował wypadku.
14: Mówi Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Innego zdania jest prokuratura.
16: Dowody są zgromadzone w aktach. Opinie były jasne, pełne.
14: Twierdzi Aleksander Duda z prokuratury okręgowej w Katowicach. Sąd przesłucha jeszcze jednego świadka powołanego przez prokuraturę. To były współpracownik Sebastiana M.
12: Senat bez poprawek przyjął rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. To oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. Ten podejmie na podjęcie decyzji ma 21 dni od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Łatwo Gang rusza z kolejną zbiórką. Tym razem influencer chce przejechać na rowerze z Zakopanego do Gdańska, by zebrać brakujące 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego.
17: Zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem.
12: Mówi Piotr Hanckę, Łatwo Gang. Przejazd i stream startuje po południu. Więcej o akcji piszemy na SKP.
18: Warszawa News.
12: Warszawa stanie się stolicą koszykówki 3x3. 1 czerwca przed Pałacem Kultury startują Mistrzostwa Świata. Powstanie ogromna strefa dla kibiców z całego świata, zachęca Przemysław Żółtkowski, dyrektor imprezy.
19: To jest 13 tysięcy metrów kwadratowych placu defilad, który zostanie zaadaptowany na wielką koszykarską strefę.
12: Część spotkań będzie dostępna bezpłatnie. Dziś Taco Hemingway gra na Narodowym. Fani pewnie w siódmym niebie, ale kierowcy muszą szykować się na utrudnienia. O szczegółach piszemy na warszawa.sk.pl. Tam też więcej newsów.
13: Dwie po dziewiątej, za chwileczkę pierwsza podpowiedź. Gdzie szukać ostatnich biletów na warszawskiego Taco, które ma śmigający po ulicach, a może wcale nie po ulicach Warszawy Mati Fuczyło? No i oczywiście zapraszamy na Instagrama w tej sprawie naszego eskowego, a ja będę grał wasze ulubione hity na czasie Fukaj i Vito Bambino zaczynają. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Po takim numerze to grzechnie zapytać, czy energia trochę podskoczyła. Pink, You and Your Hand w Radiu SK, to są hity na czasie. Zaraz muzycznie BB Rex, I Fearless and New Religion, 19 po 9. Jeżeli jesteście w Warszawie i smutna wasza mina, bo wiecie, że dziś i jutro tak o Hemingway na Narodowym, a wy biletów nie macie. Jest lekarstwo, moi drodzy. Jest lekarstwo, jest sposób. Słuchajcie uważnie. Nasz człowiek, Mati Fuczyło, co już mogliście zobaczyć na Instagramie SK-owym, czeka z kolejnymi biletami na dzisiejszego taco. I teraz uwaga, konkretne podpowiedzi, gdzie czeka? Na następnej stacji metra. Na tej, na której można spotkać smutną zakonnicę. A jak już znajdziecie Matiego, to trochę oczywiście pamiętajcie o tym, żeby sprzedać mu szyfr. A ten szyfr to taco. Szyfr taco na następnej stacji metra. Mati czeka. Na tej, gdzie można spotkać smutną zakonnicę. Więcej nie powiem, ale zaglądajcie do naszego Instagrama koniecznie i no, ruszajcie! Ruszajcie w Warszawę, jeżeli teraz możecie. A jak nie, to nasłuchujcie, komu się uda i kiedy złapać naszego człowieka Matiego Fuczyło.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Eura GD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bawaria Motors. Warszawa, ulica Czerniakowska 47, Janki, Aleja Krakowska 5, Piaseczna, ulica Okulickiego 6.
7: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12-20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
8: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie. Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: I po reklamie.

0: Jeżeli była smutna mina, mam nadzieję, że już jej nie ma, że te hity na czasie, które wam podrzucam piąteczkowo w Radiu SK, działają tak, jak działać powinny. Sony Fodera, D.O.D., Poppy Basque Camp i Think About Us już za nami. 21 minut zostało do godziny 10. Kto w Warszawie, ten ma szansę na ostatnie bilety, ostatnie wyjściówki na dzisiejszego Taco Hemingwaya i jutrzejszego Taco i dzisiaj i jutro na PGE Narodowym w Warszawie. A te ostatnie bilety ma dla was Mati Fuczyło. On czeka, on, czyli Mati, nie sam, bo z Taco również, co możecie zobaczyć na Instagramie, na następnej stacji metra, na tej, na której można spotkać smutną zakonnicę. Fani Taco wiedzą pewnie, o czym mówię, a jak już Matiego znajdziecie, pamiętajcie, że szyfr to Taco i to nie są ćwiczenia. Więcej na Instagramie. A kto nie w Warszawie, ewentualnie kto wie, że nie da rady ruszyć w pogoń za Matim i tymi ostatnimi wejściówkami na Taco Hemingwaya, to smacznego, bo pewnie teraz w pracy, tak co, już przerwa na śniadanko, czy jeszcze pierwsza mała czarna się parzy. Wiadomo, że w piątek parzy się odpowiednio dłużej, bo dzisiaj robimy wszystko, żeby się nie napracować, trochę pościemniać i jak najszybciej powitać Fajrant. A zaraz powitamy muzycznie Sanach z numerem Miłość jest ślepa. To wszystko w Radiu SK.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Święty Krzysztofie, czuwaj nade mną w podróży,
9: bo grozi mi niebezpieczeństwo. Pasażer. Opowieść o tym, jak niewinna podróż kamperem przeistacza się w koszmar. W kinach od 22 maja.
10: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
11: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
10: Co nas czeka?
11: Cały weekend bezpłatnych atrakcji. Kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
10: A Artbox Experience?
11: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
10: Zapowiada się dobra zabawa.
11: Tak, 30 i 31 maja świętujemy Weekend Dziecka w Fabryce Norblina.
12: Cześć, Igor!
13: Cześć, Irenko! To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
12: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
13: A dlaczego?
12: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
13: Ale to w niczym nie przeszkadza.
12: Jak to?
13: Mamy na tarasie pergolę z Centrum Pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
12: Już mi się też taka marzy.
13: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
14: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Nivet, Warszawa, ulica Lotnicza 3/5.
15: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.złotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu Strefy Wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Erste.

0: Jak wam matka z ojcem mówili, ucz się grać na pianinie albo fortepianie, będziesz może jak Fryderyk Chopin, a was to nudziło, bo wiadomo, gamy, pasaże i tym podobne takie różne, no niezbyt przyjemne ćwiczenia do przerobienia, no to teraz macie. Pewnie nie jesteście Fryderykami Chopinami, a mogliście być jak on, jak Bauza, który z numerem Magnetic pojawił się teraz w Radiu SK wśród hitów na czasie. Jeżeli lubicie takie granie, taki klimat i taki rytm, i jeżeli piąteczek chcecie skonsumować odpowiednio, to ja wam SK Live Remix powracam, polecam nasze kultowe pasmo, które powróciło. O godzinie 20 specjalnie dla was zremiksowane hity na czasie, od 22 Estate of Trance Armina Van Burena, później o 23 za starami Giuseppe odstawiani w specjalnym miksie, potem Lost Frequencies, Alok od pierwszej i o drugiej właśnie ten gość, który z numerem Magnetic w Radiu SK teraz się pojawił, czyli będzie Pauza dzisiaj dla was grał, to wszystko w SK Live Remix. Przypominam, to pasmo startuje dokładnie o godzinie 20, ale macie też specjalny stream w naszej eskowej apce, gdzie SK Live Remix macie non-stop na wyciągnięcie ręki, a właściwie na wyciągnięcie ucha. Za 5 minut będzie godzina 10. O 10 u nas w SK najświeższe newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
3: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
1: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi. Sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec! Ma piąty produkt za złotówkę! I to jest to piękno! Multirabatu w Media Expert!
6: Multirabaty w Media Expert! Drugi produkt w promocji 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę! Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłyną wyż unikalnych ofert, które przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors. Warszawa, ulica Czerniakowska 47, Janki, Aleja Krakowska 5, Piaseczna, ulica Okulickiego 6.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12-20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
13: Wilanów ma wiele adresów, ale tylko jeden naprawdę wyjątkowy. Wilanowia Park zaprasza na dni otwarte 23 i 24 maja od 10 do 16. Dostatnia 3A i 3B. Wilanowia Park. Twój nowy adres.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl. I po reklamie.
16: Wiem, co się stało w Wesołej na trakcie brzeskim, zaraz za skrzyżowaniem z Aleją Marszałka Józefa Piłsudskiego. Otóż okazuje się, że ciężarówka wjechała w tył autokaru i są spore korki i utrudnienia. Uważajcie, żeby nie wjechać w czyjś tył, bo widzę też stłuczkę na Wale Miedzeszyńskim przed mostem Łazienkowskim, no i cały czas utrudnienia na wysokości Raszyna na S8.
17: To wcale nie jest śmieszne wjechać w czyjś w tył, bo słońce tak świeci wrednie, że naprawdę jak nas oślepi, ja nawet się nie obejrzę.
16: Można wjechać nie tylko w tył.
17: No, no właśnie, i taki ambaras.
16: Byle nie do rowu, byle nie do rowu.
17: Dzisiaj 22 stopnie i pełne słońce, a w niedzielę to będzie upalnie nawet.
16: Zbliża się 10, to jest SK News. Jakub Krzyżak, szef Kancelarii Prezydenta w siedzibie Prokuratury Krajowej. Zbigniew Bogucki stawił się na wezwanie śledczych, a chodzi o sprawę ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Będzie przesłuchany w charakterze świadka. Śledczy badają sprawę nieodebrania ślubowania od czworga nowych sędziów TK. Zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego zostało tylko dwoje sędziów. Zdaniem Boguckiego nie ma podstaw, by takie postępowanie wszczynać.
18: Po pierwsze, pan prezydent nigdy nie powiedział, że nie odbierze tego ślubowania. Po drugie, Żurek twierdzi, że to ślubowanie zostało złożone. Więc jeżeli zostało złożone w Sejmie, oni twierdzą, że wobec prezydenta, to skąd ta sprawa?
16: Śledczy chcą przesłuchać także innych pracowników Kancelarii Prezydenta oraz Trybunału Konstytucyjnego. Jak dowiedzieli się reporterzy Eski, adwokat od trumny na kółkach jest właśnie przewożony konwojem z Chrubieszowa do Szczecina. Informację potwierdziła prokuratura okręgowa w Szczecinie. Nieoficjalnie chodzi o wątek narkotykowy w postępowaniu dotyczącym Pawła Kozaneckiego. Amerykańscy naukowcy odkryli, że temperatura ciała kobiet rośnie z wiekiem. Badanie przeprowadzono u pań w wieku od 18 do 42 lat. Temperatura co roku nieznacznie rosła. Naukowcy nie znają przyczyn, ale pewną teorię ma Norwi.
19: SK Warszawa. Sport.
16: Wielki sukces stołecznych drużyn w Orlen Basket Lidze. Po raz pierwszy w historii do najlepszej czwórki awansowali koszykarze Dzików Warszawa. Wczoraj trzeci raz pokonali faworyzowany Trefl Sopot 88-73. W najlepszej czwórce ligi będziemy oglądać także Legię Warszawa, która po raz trzeci wygrała z MKS-em Dąbrowa Górnicza, tym razem 98-86 i w całej rywalizacji 3-1. I w półfinale szykują nam się koszykarskie derby Warszawy. Pierwsza odsłona już w środę o 20:15.
17: Tak a propos tej temperatury, chciałem podnieść jakim termometrem, a dobra, nieważne. Miley Cyrus.
16: W buzi, do buzi wsadzali termometr.
17: Mam kwiatki dla ciebie od Miley Cyrus. Flowers, tak zaczynamy. Rafał Adam.

0: Niektórzy z tą piosenką to mają tak, że sobie tak nucą, mruczą pod nosem, ale wchodzą tylko na... O, About You Now! Sugar Babes! About You Now, to jest SK. To są hity na czasie. 17 minut już po godzinie 10. Najważniejsze, że dzisiaj w kalendarzu, że dzisiaj w naszym życiu rządzi piątek ze wszystkimi konsekwencjami, nastrojami, tym całym pozytywem, który dookoła i tym, że my dzisiaj robotę gdzie mamy, to wszyscy wiemy, a gdzie jesteśmy umysłami, to też już wszyscy wiemy, bo już na pewno jesteśmy przy grillach i na hamakach. A kojarzycie ten dźwięk? Oczywiście, że to dźwięk prosto z Pac-Mana, a mówię wam o tym dlatego, że Pac-Man dzisiaj, ten sympatyczny żółty stworek, który zjadał kuleczki i zjada kuleczki cały czas, obchodzi, uwaga, 46. urodziny. Jaki to jest dobry rocznik z tego Pac-Mana, 80. Gra powstała dokładnie 22 maja, stąd dzisiaj mamy dzień Pac-Mana. A wiecie, że ten stworek Pac-Man powstał przez pizzę? To serio, serio. Twórca tej gry, niejaki Toru Iwatani, tak sobie podobno spojrzał na kawałek pizzy z wyjętym, a właściwie na pizzę z wyjętym kawałkiem i pomyślał, to wygląda jak postać. No i tak narodził się ten żółty bohater z wielką paszczą. Gra pojawiła się, jak mówiłem, w 80 roku. Błyskawicznie stała się światowym hitem, bo do dzisiaj pykamy w Pac-Mana zdecydowanie. Pac-Man miał być mniej brutalną alternatywą dla strzelanek i dlatego zamiast zabijania i tak naprawdę naparzania się po twarzy było jedzenie kropek i uciekanie przed duchami, a najlepszą ciekawostką dotyczącą tej gry jest to, że w 1999 roku pewien Amerykanin przeszedł całą grę perfekcyjnie, zdobywając maksymalny możliwy wynik 3 333 360 punktów i zajęło mu to ponad 6 godzin bez pomyłki. Ciekaw jestem, czy zrobił to w godzinach pracy, czy już po, ale wielkie brawa dla niego. My kiedyś w studiu, słuchajcie, mieliśmy taką konsolę z Pac-Manem. Przyznam szczerze, że byłem rekordzistą, długo nie do pobicia. Ta konsola już zginęła pewnie dlatego, że nikt nie mógł mnie pobić. Natomiast trochę byłem w tym nieuczciwy. No sobie ustawiłem łatwiutki poziom, pyknąłem rekord i znowu przywróciłem trudny poziom. Nie mówcie nikomu.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK
1: Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Release już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Wielosztuki w RTV Eura GD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nowa Toyota RAV4. SUV, który łączy styl, komfort i niezawodny napęd hybrydowy. Idealna do miasta i w trasę. A teraz masz jeszcze lepszy powód, żeby ją wybrać. Weź udział w konkursie i świętuj 50-lecie Grupy Chodzeń. Kup Toyotę w salonach Grupy Chodzeń, odpowiedz na pytanie i wejdź do gry o Toyotę Aygo X na cały rok. Wybierz nową Toyotę i zyskaj więcej. Szczegół i regulamin w salonach Grupy Chodzeń w Warszawie i Piasecznie oraz na chodzeń.pl/50 lat.
6: Dzień dobry, sąsiadce.
7: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
6: To do zobaczenia.
7: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 23 maja od 13 do 22 w Garwolinie na parkingu przy Garwolance, ulica Olimpijska. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert Lambery. Więcej na mazowsze.travel.
9: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: I po reklamie.

Car.

0: Lady Gaga, Bad Romance, to jest SK, to są hity na czasie, 22 minuty pozostały do godziny 11. Okazuje się, że nie wszyscy cieszą się z tego, że piąteczek, że weekendzik, jest głosówka od Wiolki.
1: Cześć SK, no ja niestety nie cieszę się na ten piątek, bo w niedzielę czeka mnie komunia córki i mam bardzo pracowitą sobotę i niedzielę, bo muszę ogarnąć przyjęcie na 20 osób. Pozdro dla wszystkich.
0: Aj, ale trzeba do tego podejść z drugiej strony. Zawsze z takich organizacji, takich przyjęć wyciąga się wnioski, najczęściej pod tytułem nigdy więcej, no ale pozostają też wspomnienia. Ja pamiętam po mojej komunii kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt osób stłoczonych na dwóch, na 57 metrach kwadratowych, czyli takie dwupokojowe mieszkanie. Do tego jeszcze papugi, które tego dnia dostały totalnego fioła i wydawały z siebie takie dźwięki, jakich nigdy wcześniej nie wydawały. No i wspomnienie pozostało. Wiadomo, że jeszcze koperty, oranżada, a nie, koperty to jednak nie. Ciekaw jestem, jakie wy macie wspomnienia z komunii swoich, ewentualnie organizacji takich przyjęć, bo jak coś w waszej głowie pozostało, to śmiało, śmiało, możecie wrzucić na głosówkę i wysłać nam na Messengerze. A zaraz ja wam wyślę w stronę waszych uszu numer Carry You Home, to będzie Alex Warren.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
7: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
9: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
15: Wilanów ma wiele adresów, ale tylko jeden naprawdę wyjątkowy. Wilanowia Park zaprasza na dni otwarte 23 i 24 maja od 10 do 16. Dostatnia 3A i 3B. Wilanowia Park. Twój nowy adres.
16: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
2: To będzie ostatnia reklama.
17: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W piątek 22 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
18: Y por reclame.
19: Estoy cantando.

0: 5 minut i będzie godzina 11, to jest Eska Modroskity na czasie. Nowość, Thomas Gray, Rumors. A propos wspomnień z komunii, na naszym Messengerze pojawiła się głosówka od Ewy.
1: Tuż przed moją komunią moi rodzice skończyli budowę nowego dwustanowiskowego garażu, więc tam odbyło się przyjęcie ze szkoły. Obok zostały wypożyczone stoły i krzesła, więc miałam przyjęcie luksusowe. Nie pamiętam, ile było tam ludzi, ale na pewno sporo. Pozdrawiam wszystkich.
0: Matka jedyna, jak już tak Ewa mówiła o tym dwustanowiskowym garażu, to myślałem, że to wszystko o tym się skończyło tak, że to był jeden wielki kanał.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka,
15: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
18: Wilanów ma wiele adresów, ale tylko jeden naprawdę wyjątkowy. Wilanowia Park zaprasza na dni otwarte 23 i 24 maja od 10 do 16. Dostatnia 3A i 3B. Wilanowia Park. Twój nowy adres.
19: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie, Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
22: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
23: Jest 7 miejsc.
22: I rower, i mój kocyk. No i buba.
24: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
25: I po reklamie.
26: Mówisz, że nie jestem pierwszym, który się tym zabawił?
0: Nie.
26: Mamy na myśli palmę. Pod palmami będzie można leżeć też w ten weekend.
0: Będzie można, bo tu pozwól, że dokończę. Będzie upalnie. Jutro już będzie fajnie, ale prawdziwy upał dopiero w niedzielę spodziewany i wtedy musimy rzeczywiście raz, że o siebie zadbać, a dwa, o to, żeby trochę z tego słońca skorzystać. W tej chwili już jest całkiem przyjemnie. 20 stopni pokazują termometry w Warszawie. Padać nie powinno, maksymalnie dzisiaj 22, ale te chmury takie jakieś niepewne.
1: Jeśli chodzi o sytuację na drogach, to ta jest pewna. S8-ką przejedziecie na wysokości Raszyna, ale to jest ciekawy twór ta S8-ka, bo korek przeniósł się gdzieś z wysokości Raszyna na wysokość Żoliborza i Bemowa. Zbliża się 11. SK News, Jakub Krzyżak. Pierwsze F-35 kupione przez Polskę dziś przylecą do bazy wojskowej w Łasku. Oficjalne powitanie nowych maszyn, które trafią na wyposażenie naszych sił powietrznych, zaplanowano jednak na 12 czerwca. Więcej reporterski Mateusz Chłyston.
2: W Łasku wylądują dziś pierwsze 3 maszyny zamówione przez Polskę. Od razu będą w gotowości do działania. Piloci są już po niezbędnych szkoleniach w Stanach.
3: Będą już na polskiej ziemi i będą chronić polskiego nieba.
2: Mówił szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Do końca roku do Polski ma trafić łącznie 14 maszyn, a w przyszłym roku 12. Będą stacjonowały w bazach w Łasku i w Świdwinie.
1: Szef MSWiA podpisał rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. To konsekwencja orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nakazał Polsce uznawanie małżeństw jednopłciowych zawieranych właśnie za granicą. Jak dodał minister cyfryzacji, teraz w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce będzie możliwa transkrypcja takich związków. Szukacie nowego pojazdu? Na rynku tych używanych pojawiła się ciekawa oferta. Tramwaj.
4: Tatry T6A2 to są pojazdy 30-kilkuletnie, mieszczą 88 pasażerów.
1: Tłumaczy Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie. Do kupienia są 3 częściowo uszkodzone pojazdy. Nie jest jednak jasne, czy nowy właściciel będzie mógł się wozić po mieście.
5: SK Warszawa. Na czasie.
1: Już dziś i w sobotę wieczorem multimedialny park Fontan znów rozświetli warszawskie podzamcze. Widowisko Wielkie Serca to połączenie wody, świateł, laserów i muzyki. Pokazy startują o 21.30, a wstęp jest bezpłatny. Na starym kampusie z GGW dziś startują Juvenalia. W line-upie m.in. Mister Polska, Lady Punk czy Bracia Figo Fagot. O Taco Hemingwayu, który wystąpi dziś wieczorem w Warszawie, chyba nie muszę wam przypominać, bo raczej doskonale wiecie. Biletów już co prawda nie ma do kupienia, ale możecie je jeszcze zdobyć od Matiego Fuczyło. Sprawdzajcie Insta.
0: Za chwileczkę sprawdzimy, jak to z tymi biletami na Taco Hemingwaya warszawski koncert, więc moi drodzy, koniecznie nasłuchujcie, koniecznie sprawdzajcie to, co się dzieje na Instagramie, bo sypniemy tymi biletami. To nie ma co być, wiecie, smutnym, że się nie udało, nie mam. Zresztą wszystko jest możliwe. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Ale to jest dobre. Jak cała twórczość tego gościa? Teddy Swims, Mr. Know It All, to jest SK, to są hity na czasie, 17 minut po godzinie 11 dzisiaj w Warszawie na PGE Narodowym, jutro również tak o Hemingway. No wiadomo, że jeżeli chodzi o bilety, to niektórzy myślą, że można się już tylko obejść smakiem, ale nie, jak się trzyma z SK-ą i nie, jak się bawi z nami, wysłaliśmy w miasto, wysłaliśmy w Warszawę, Maciej go fuczyło, z tekturowym, ale jednak tak o Hemingwayem. Mati ma dla was bilety na koncerty warszawskie tego artysty. No właśnie, ta pierwsza podpowiedź, którą dla was mieliśmy, gdzie Mati jest do złapania z biletami, była taka, że to była następna stacja metra, na której można spotkać smutną zakonnicę. Dlaczego smutną zakonnicę?
1: Następna stacja.
2: Pole Mokotowskie, zakonnica zasmucona, czyta słowo boskie.
0: No i chyba wszystko stało się jasne. Ja wiem, że wszystko stało się jasne, bo znalazł się szczęścia, znalazł się zwycięzca. Halo, Mati.
3: Słuchajcie, mam obok siebie osobę, która przed chwilą złamała szyfr. Udało jej się to. Ta osoba ma na imię Kacper. Cześć.
4: Cześć, witajcie.
3: Powiedz mi proszę, Kacper, czy bardzo długo nas szukałeś i czy to było trudne zadanie?
4: Dla mnie zadanie było dosyć proste. Trudniejsze było dojechać tutaj z centrum rowerem, zanim się rozłożyliście, ale jednak to też się udało.
3: Kacper w takim razie szykuje karierę na Tour de France. Gratulujemy i dobrej zabawy na koncercie. To kochani go.
4: Dzięki serdeczne, pozdrawiam słuchaczy.
0: No to widzicie, szybko i łatwo poszło, ale to nie koniec, moi drodzy. Znowu proszę się nie smutać, bo bilety jeszcze są. Tylko teraz zmieniamy stację. Teraz będzie kolejna wskazówka, a ta nowa stacja to Zagłębie Kebabowe. No to co, już wiecie? Pamiętajcie tylko, że jak znajdziecie Matiego, to pamiętajcie, że szyfr to taco. Szyfr to taco. Więcej na Instagramie.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
17: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
16: Co nas czeka?
17: Cały weekend bezpłatnych atrakcji. Kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
16: A Artbox Experience?
17: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
16: Zapowiada się dobra zabawa.
17: Tak, 30 i 31 maja świętujemy Weekend Dziecka w Fabryce Norblina.
18: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
19: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
20: To będzie ostatnia reklama.
1: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: I po reklamie.

0: Coldplay, We Pray, to jest katohity na czasie. Wiecie, że Robin Schulz, gość, którego doskonale znamy, prawda? Tak bardzo lubi eksperymentować z technologią, że już w 2015 roku stworzył jedną z pierwszych muzycznych aplikacji z teledyskiem 360 stopni i to widz mógł sam obracać kamerę podczas oglądania tego klipu. Taki z niego gość. Niezły swoją drogą. A dlaczego o nim mówię?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dlatego, że Robin Schulz doskonale czuje vibe, jeżeli chodzi o zbliżające się lato i wakacje i już nam podrzuca coś na ten czas. Tym razem połączył siły z wokalistką Barbs w numerze Better Times. Jak to brzmi? I czy rzeczywiście w tym poczujecie lato i wakacje? Oceńcie sami.

0: Ja wiem, że grając ten numer teraz pewnie obudziłem takie żywe wspomnienia tego, co się działo niedawno na Torwarze w Warszawie, czyli koncertu Seana Paula. Sean Paul, Give It Up To Me w Radiu SK już za nami. To są hity na czasie, a właściwie hity zawsze na czasie, bo przecież tyle lat ma ten kawałek, a proszę bardzo, jak na nas działa. 21 minut do piątkowego południa, za chwileczkę Joey, End of Beginning.
1: Reklama. My na majówkę.
2: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
1: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
2: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
1: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 23 maja od 13 do 22 w Garwolinie na parkingu przy Garwolance. Ulica Olimpijska. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert Lambery. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
15: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Cześć, Igor.
17: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
16: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
17: A dlaczego?
16: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
17: Ale to w niczym nie przeszkadza.
16: Jak to?
17: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
16: Już mi się też taka marzy.
17: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.

0: Nie wiem, jak to odbierzecie, ale Łukasz Duńczyk jeszcze parę sekund temu był w windzie, teraz był pod stołem, a już jest przy mikrofonie.
1: Udało się, zdążyłem, słuchajcie, w ostatniej chwili, ale się udało.
0: A co cię tak powstrzymywało?
1: O, korek był, musiałem objechać, ale się udało.
0: Ale się udało. I co masz? Ale patrz, objechał korek, był w windzie, był pod stołem, jest przy mikrofonie i jeszcze mam przygotowane hity na czasie, które będzie po godzinie 12. Dobra, Łukasz, to uspokój zadyszkę.
1: Dobra.
0: Jest okej?
1: Jest okej. Jest okej.
0: Dobrze, dobra.
1: Ty, ale słuchawek nie mam. Muszę...
0: Zaraz
1: dobra, idę szukać
0: zaraz
1: słuchawek.
0: Zaraz się okaże, że w domu zostawił.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Food Hall Elektrownia Powiśle świętuje 6 urodziny. Od 22 do 24 maja czekają koncerty, millennial sparty, warsztaty i mnóstwo atrakcji. Wpadaj do Food Hallu w Elektrowni Powiśle i baw się w festiwalowym stylu przez cały weekend.
8: Hot grill.
9: Grilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
14: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
15: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
16: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
15: Less mess, less stress.
17: Znowu lecicie?
18: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
17: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
18: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
19: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
1: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
17: To będzie ostatnia reklama.
8: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: I po reklamie.
6: Chyba część z Was już zaczyna weekend. Co widać na ulicach? No i tak już teraz stoicie na S8, to od dywizjonu 303 do Mickiewicza. W przeciwną stronę stoi cały most Grota. Siódemka od Łomianek do Hutnika już teraz przytkana w dwie strony. No i wypadek i spory korek na Wale Międzyszyńskim to przed wjazdem na most Łazienkowski z Saskiej Kępy, a stłuczka konkretnie na wysokości ulicy Algierskiej.
1: Warto słuchać Eski, bo ja dzięki właśnie naszym newsom nie spóźniłem się dzisiaj do pracy. Byłem na ostatnią chwilę, bo na trakcie brzeskim, na wlocie do Warszawy od wschodu jest wypadek, tam są korki. Warto to ominąć, a jeżeli chodzi o pogodę, przepiękna wakacyjna pogoda dzisiaj w Warszawie. Dużo słońca, maksymalnie 25 stopni, a jutro jeszcze cieplej. W ten weekend w Warszawie będzie lato.
6: południa. Agata Chruściak, zapraszam. Już po sekcji zwłok dwuletniego chłopca, którego ciało znaleziono w oczku wodnym w Ząbkach. To na terenie posesji, gdzie mieści się żłobek. Śledczy ustalili pierwsze szczegóły tragedii. Przyczyną śmierci dziecka było utonięcie. Śledczy zatrzymali na miejscu dwie opiekunki. Przesłuchiwani są świadkowie. Gromadzona jest też dokumentacja. Mówi nam Remigiusz Krynkę z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
3: Tam cały czas czynności śledcze prowadzone są i zbierane są materiały, zarówno dokumentacja, jak i przeprowadzone oględziny, wszystkie inne czynności. Natomiast o szczegółach na chwilę obecną nie informujemy.
6: A swoją kontrolę w placówce zapowiedziało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To dobra wiadomość dla Polski i USA, wszystkim zaangażowanym, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA. Dziękuję za skuteczność i jedność działania, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, a chodzi o wysłanie do Polski amerykańskich żołnierzy. W podobnym klimacie wypowiadał się dziś szef MSZ Radosław Sikorski.
10: Uderzaliśmy równolegle, maszerowaliśmy równolegle, a uderzyliśmy razem i mamy wynik.
6: Przypomnijmy, Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy. G-Mac wraca z finałowym koncertem projektu Historia Polskiego Hip-Hopu. Inicjatywa Radzimira Dębskiego, gromadząca artystów polskiej sceny tego gatunku, zadebiutowała 4 lata temu. Teraz przed nami trzeci i ostatni rozdział, koncert 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie.
20: SK Warszawa News.
6: Przed nami finał Zwolnionych z Teorii, to w czwartek na stadionie Legii Warszawa. Ranking bazuje na wynikach projektów uczniów z całej Polski.
21: Jest taką wskazówką, które szkoły stawiają na praktyczne działania i pozwalają uczniom angażować się w projekty społeczne.
6: Mówi Klaudia Wyszyńska z Fundacji Zwolnieni z Teorii. Uczniowie szkół średnich przez 8 miesięcy realizowali swoje pomysły. Projekty zrealizowało 10 tysięcy uczniów. To już oficjalnie Kacper Tobiasz odchodzi z Legii Warszawa. Kontrakt bramkarza ze stołecznym klubem obowiązuje do końca czerwca i nie zostanie przedłużony na kolejny sezon.
1: Ja już w tym momencie nam gratuluję, bo to jest, słuchajcie, finał. To jest ostatnia prosta, parę kroków do mety i mamy to. Myślę, że siłą rozpędu nam się uda za chwilę weekend. To już jest piątkowe popołudnie, 2 minuty po godzinie 12, a my jeszcze komuś załatwimy bilety na koncert Tako. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Numer bardzo piątkowy. Czuj, że weekend już za chwilę. Dono Marii Lucenzo w Radiu SK. Gramy hity na czasie. A tymczasem, słuchajcie, Amerykanie odkryli po prostu Amerykę. To jest teraz hitem u nich na TikToku. Odkrycie kulinarne. Uwaga, oni się zachwycają jedną rzeczą. Wodą z gotowanych owoców. Mówią, jakie to jest pyszne, jakie to jest niesamowite, słuchajcie. Mamy XXI wiek, 2026 rok, a Amerykanie odkryli coś, na co od wieków nasze babcie mówią kompot. I oni mówią, że to jest po prostu niesamowite. Słuchajcie, to teraz czekajmy, aż Amerykanie odkryją racuchy, kanapki ze smalcem albo schabowego z mizerią w niedzielę na obiad.
1: Autopromocja. Legenda. Powróciła.
2: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
4: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12-20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Da Grasso Rembertów. Kochasz pizzę? Mamy ich aż 400 do rozdania. Tylko w maju, w każdy poniedziałek 100 sztuk całkowicie za darmo dla 100 pierwszych osób na miejscu. Odwiedź lokal Da Grasso Warszawa Rembertów, Aleja Antoniego Chruściela 38. Regulamin dostępny w lokalu.
15: I po reklamie.

0: No właśnie nie Ferrari, tylko rowerem z Warszawy do Gdańska. Mikolas Józef w Radiu SK, ale ten gość nas napędza. Dodaje energii na ostatniej prostej tego tygodnia. To są właśnie eskowe hity na czasie, za 22 minuty będzie godzina 13, a Łatwo Gang rusza z kolejną zbiórką pieniędzy, tym razem dla chorego Maxa. Przypomnę, Łatwo Gang to jest ten wielki człowiek, który uruchomił wielką zbiórkę pieniędzy. Przez 9 dni prowadził transmisję na żywo ze swojej kawalerki i udało się zabrać ponad 280 milionów złotych. Przychodziły do niego gwiazdy, mówił o tym cały polski internet, ale teraz jest druga odsłona tej akcji. Dzisiaj o godzinie 16 rusza kolejna transmisja na żywo, tylko że tym razem Łatwo Gang wsiada na rower i jedzie z Warszawy do Gdańska i planuje zabrać 12 milionów złotych dla chorego 8-letniego Maxa. Jeśli uda się zabrać 12 milionów złotych zanim dojedzie do Gdańska, to on potem jak tam dojedzie, zrobi sobie przerwę i wraca. I jedzie z Gdańska rowerem do Zakopanego. No ten gość jest po prostu niesamowity. Szczegóły tej akcji mamy dla was na sk.pl. No i sąsiedzi Łatwo Ganga pewnie się teraz cieszą, nie? Bo tym razem nie będzie hałasów za ścianą i tłumów przed blokiem.
1: Reklama. Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło Extra Łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner kwiaciarnia La Flor.
3: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie. Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Święty Krzysztofie, czuwaj nade mną w podróży.
8: Bo grozi mi niebezpieczeństwo. Pasażer. Opowieść o tym, jak niewinna podróż kamperem przeistacza się w koszmar. W kinach od 22 maja.
9: To będzie ostatnia reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
11: I po reklamie.

0: Somb w Radio SK. Gramy piątkowe hity na czasie i mamy dla Was bilety na najlepsze koncerty tego roku. Tylko w Radio SK do zgarnięcia podwójne zaproszenia na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. Raper zagra tam dzisiaj i jutro. Jak te bilety znaleźć? No są dosłownie na wyciągnięcie ręki. Wystarczy, że namierzycie Matiego Fuczyło, który podróżuje przez Warszawę z kartonowym Taco Hemingwayem i z biletami i odwiedza następne stacje metra. Ostatnia podpowiedź była taka.
1: Teraz kebabem siedli ludzie, mieląc mięso w pyskach.
0: Zagłębie kebabowe Warszawy. No i naszemu słuchaczowi udało się odnaleźć, udało się zgarnąć bilety. Za chwilę z chłopakami się połączymy po godzinie 13, a wcześniej dobre informacje dla kierowców. Radio SK. I polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą,
4: och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes. Less stress.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
14: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
16: A właśnie, że pasuje.
17: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
18: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
19: Nowa Toyota RAV4. SUV, który łączy styl, komfort i niezawodny napęd hybrydowy. Idealna do miasta i w trasę. A teraz masz jeszcze lepszy powód, żeby ją wybrać. Weź udział w konkursie i świętuj 50-lecie Grupy Chodzeń. Kup Toyotę w salonach Grupy Chodzeń, odpowiedz na pytanie i wejdź do gry o Toyotę Aygo X na cały rok. Wybierz nową Toyotę i zyskaj więcej. Szczegóły i regulamin w salonach Grupy Chodzeń w Warszawie i Piasecznie oraz na chodzeń.pl/50 lat.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
22: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
23: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
24: I po reklamie.
25: Mocno zatkała nam się prymasa tysiąclecia, to od Wolskiej do Jerozolimskich. Stoi też Wawelska w kierunku pomnika lotnika. Większy ruch na Powstańców Śląskich, duży korek już teraz na S8 od dywizjonu 303 w kierunku Mostu Grota. No i stoi również Modlińska za Światowida.
0: Ja się nie mogę doczekać twojego serwisu, bo ja podejrzałem, co tam przygotowałaś. Będą bardzo dobre paliwowe informacje, słuchajcie. Zostańcie z S-ką, ale ja mam jeszcze lepsze. Ale przynajmniej tak samo dobre informacje pogodowe. Lato zmierza do Warszawy. To już teraz czuć w stolicy, bo mamy 24. 4 stopnie miejscami, świeci słońce i będzie to trochę chmur, ale to takie niegroźne chmury. Tak, czekaliśmy na to, co się wydarzy w sobotę i niedzielę. Uwaga, w niedzielę 28 stopni i słońce.
25: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Deklaracja padła, teraz Warszawa czeka na szczegóły. Donald Trump ogłosił wysłanie do Polski kolejnych 5000 wojskowych. Stwierdził, że to reakcja na zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich i relacje z nim. Zaangażowanym podziękował Donald Tusk, a wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że o sukcesie zdecydowała polska ofensywa dyplomatyczna.
1: Moje spotkania, rozmowy z Pitem Hegsetem, wizyta zastępcy szefa połączonych sztabów.
25: A prezydencki minister Wojciech Kolarski podkreślał, jak ważne są relacje między prezydentami USA a Polski.
2: Dzięki osobistym relacjom właśnie tych dwóch polityków zapadła ta decyzja.
25: A szczegóły dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce będą znane w czerwcu. Potrzebne kolejne badania. Sekcja nie dała odpowiedzi na pytanie o przyczyny śmierci 19-letniego strażnika granicznego ze Szczecina. Jego ciało znaleziono w jednym z internatów. Dwie inne osoby trafiły do szpitala. Prokuratura potwierdza, że funkcjonariusze po służbie pili alkohol.
3: W sprawie zaplanowane są dalsze badania, w tym histopatologiczne i toksykologiczne.
25: Mówi prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Wstępnie śledczy wykluczyli udział osób trzecich. Kierowcy będą zadowoleni. Od jutra do poniedziałku ceny paliw w dół. I tak benzyna 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,46 za litr, a olej napędowy 6,85.
4: SK Warszawa News.
25: Nowa siedziba NASK powstanie w Warszawie. Instytucja odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo będzie miała ośrodek na Pradze Północ. Pozwoli to na współpracę z naukowcami i badaczami oraz rozwój innowacyjnych projektów.
5: Będziemy przyciągać jako miasto specjalistów z tej dziedziny, która dzisiaj jest niesłychanie dla nas wszystkich ważna i bardzo rozwojowa.
25: Zaznacza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Na nową siedzibę ma zostać przekazane ponad 360 milionów złotych. Marszałkowska i Przekorna idą do frezowania. Tak będzie w weekend, a w kolejnym tygodniu drogowcy poprawią Emilii Plater i Aleje Jerozolimskie.
0: I jeszcze dwa dobre newsy dorzucam. Po pierwsze za chwilę weekend, bo mamy piątek, a po drugie ktoś z was za darmo pójdzie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. Mati Fuczyło podróżuje po Warszawie z kartonowym Taco Hemingwayem i za chwilę, słuchajcie, będzie ostatnia okazja, żeby zgarnąć bilety. Będzie podpowiedź, gdzie Matiego można złapać. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Ale teraz na piątkowe uspokojenie łagodny głos Sanach. Miły

0: Lady Gaga w Radiu SK. Gramy hit na czasie i rozdajemy wam podwójne zaproszenia na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. Mati Fuczyło jest w Warszawie i podróżuje metrem z kartonowym Taco Hemingwayem i podróżuje tak jak w kawałku Następna Stacja. Wiadomo, że jest teraz w kebabowym zagłębiu Warszawy. Podpowiedź była taka.
1: Teraz z kebabem siedli ludzie, mieląc mięso w pyskach.
0: No i nasz słuchacz odszyfrował, co to jest za miejsce, dlatego teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się ze stacją metra Świętokrzyska. Halo Mati.
2: Jestem tutaj z Tomkiem, który dobiegł do nas niczym sprinter Usain Bolt, tak bym go porównał. Tomek, powiedz mi proszę, jak to się stało, że wiedziałeś, że to metro Świętokrzyska?
3: No znałem tekst, jedna z moich ulubionych piosenek i po prostu no już było tylko tutaj dotrzeć i zgarnąć bilet.
2: No i zgarnął, więc jeżeli wy też chcecie zgarnąć bilety, to słuchajcie Eski, sprawdzajcie Instagram Radia Eska, bo tam będą kolejne wskazówki, a ja jadę do kolejnej miejscówki.
0: Mati Fuczyło wsiada do metra, jedzie na następną stację, a co to za stacja? To jest stacja, gdzie GTA już nie kupisz. Fani Taco Hemingwaya pewnie już się domyślają, o jaką stację metra chodzi. Podpowiedzi czekają na eskowym Instagramie i to jest, słuchajcie, ostatnia okazja, żeby zgarnąć bilety na koncert Taco na PGE Narodowym w Warszawie.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Food Hall, elektrownia Powiśle, świętuje 6. urodziny. Od 22 do 24 maja czekają koncerty, millennial sparty, warsztaty i mnóstwo atrakcji. Wpadaj do Food Hallu w elektrowni Powiśle i baw się w festiwalowym stylu przez cały weekend.
16: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
17: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
18: Cześć, Igor!
19: Cześć, Irenko! To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
18: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
19: A dlaczego?
18: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
19: Ale to w niczym nie przeszkadza.
18: Jak to?
19: Mamy na tarasie pergolę z centrum Pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
18: Już mi się też taka marzy.
19: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
20: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
23: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
24: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
25: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
26: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
27: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Rihanna z hitem Zawsze na czasie. To jest Radio SK i to już jest piątkowe popołudnie i mam bardzo ważną poradę życiową od dermatologów, słuchajcie. Częste mycie skraca życie, okazuje się, że to jest prawda. Jak czytam, zbyt częste mycie uszkadza naturalną barierę ochronną naszej skóry. I dermatolodzy radzą, że najlepiej się myć co 2-3 dni, bo to jest najzdrowsze dla naszej skóry. To jest bardzo dobra informacja, słuchajcie. Przyznajcie się, każdemu z nas co jakiś czas zdarza się, no na przykład zasnąć na kanapie w całym opakowaniu, prawda? Bardzo się wygodnie śpi, budzimy się w środku nocy, potem nam się nie chce myć, rano nie ma czasu i robimy sobie dzień brudasa. Wtedy wystarczy tylko zadbać o to, żeby znajomi z pracy za bardzo się do nas nie zbliżali i może nam to wyjść na zdrowie.
1: Radio SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Z wygraną w Euro Jackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Euro Jackpot daje wolność na bogato.
15: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
18: I po reklamie.

0: I tak właśnie brzmi piątek z hitami na czasie. Einot w Radiu SK. I to już jest ostatnia okazja, ostatnia, żeby w Radiu SK zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego?
0: Jest bardzo dużo wrażeń, słuchajcie, bo nasz człowiek Mati Fuczyło jest w terenie, podróżuje metrem po Warszawie, odwiedza następne stacje i teraz jest na ostatniej stacji w czasie dzisiejszej podróży i to jest stacja, gdzie GTA już nie kupisz.
1: Kupowało się tu GTA, no i Eminem ma album nowy.
0: Jeśli wiecie, co to jest za stacja, gdzie kiedyś się kupowało GTA, a teraz już się nie da kupić, no to szukajcie Matiego, a jak Matiego znajdziecie, to koniecznie podajcie szyfr TAKO. Podpowiedzi mamy na eskowym Instagramie.
2: Radio SK. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Peacock 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić Ci coś słodkiego na dzień mamy?
12: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
13: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 10,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
14: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
15: Co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
16: A, to niska cena.
17: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
18: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Myjka wysokociśnieniowa Stanley 180 barów, 8-metrowy wąż. Teraz tylko za 499 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Korki w Warszawie dziś większe niż zwykle o tej porze. S2 stoi już teraz od Alei Krakowskiej do Palucha. Dolina Służewiecka i Sikorskiego przytkane w dwie strony. Zdecydowanie zwolnić musicie teraz na Łopuszańskiej. No i mocno przytkane też Aleje Jerozolimskie, to od Kleszczowej do zjazdów Prymasa Tysiąclecia.
0: A teraz specjalne oznaczenie, uwaga.
26: Temperatura!
0: Musiałem, słuchajcie, bo temperatura w Warszawie rośnie. Lato do Warszawy przychodzi i to jeszcze na weekend. No lepiej chyba nam się ułożyć to nie mogło. Jutro 26 stopni i to w cieniu. Trochę chmur, trochę słońca, ale niedziela. To jest, słuchajcie, pełne słońce
4: plażik,
0: i nawet w Dogwu dokładnie tak. Można iść nad Wisłę czy gdzie tam chcecie. 29 stopni w cieniu i bez opadów.
25: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: Minęła 14, Agata Chruściak, zapraszam. Po podpisach od razu w Dzienniku Ustaw opublikowano już rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Teraz będzie to możliwe w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju, poinformował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył.
4: Transkrypcja zacznie obowiązywać 3 miesiące po ogłoszeniu. Regulacje były konieczne po wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Ważne zeznania w procesie Sebastiana M. to on odpowiada za tragedię na A1, w której zginęła 3-osobowa rodzina. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim zeznawał dziś bliski współpracownik oskarżonego. Przyznał, że oskarżony lubił szybką i agresywną jazdę. O szczegółach Rafał Różycki.
2: Świadek przyznał, że kilka razy wspólnie podróżowali. Jak dodał, za każdym razem, gdy prowadził Sebastian M., rozwijane były duże prędkości, ponad 200 km na godzinę, a raz nawet ponad 300 km. Opisał też styl jazdy oskarżonego, szybki i agresywny, ale pewny. Świadek odniósł się również do ucieczki Sebastiana M. do Turcji, a następnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przyznał, że firma Sebastiana M. nie miała w tych krajach klientów. Innego zdania jest sam oskarżony.
4: Mężczyzna po wypadku wyjechał z Polski, zatrzymano go potem w Dubaju. Josep Guardiola odchodzi. Po 10 latach szkoleniowiec opuści Manchester City. Pod jego skrzydłami klub sięgnął po 20 piłkarskich trofeów.
3: SK Warszawa. Na czasie.
4: Na Woli jutro smocza parada. Na czele pochodu pojawi się wielki zielony smok. Na miejscu wiele atrakcji dla najmłodszych. A jutro i w sobotę kolejny spektakl Wielkie Serca. To w multimedialnym parku Fontan. Widowisko to opowieść o ludziach, których talent i postawa inspirują innych. Będą więc lasery, muzyka, światło i projekcje na wodnym ekranie. To o 21.30. A wcześniej o 18.00 planszownia na Żoliborzu. To też okazja, by lepiej poznać sąsiadów. Wszystko dzieje się w forcie Sokolnickiego, a w tym samym czasie na Bielanach frisbee pograć możecie w parku Kępa Potocka.
0: A teraz ponownie przenosimy się do warszawskiego metra.
5: Kupowało się tu GTA, no i Eminem ma album nowy.
0: Właśnie na tej stacji metra w Warszawie czeka podwójne zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. Jeżeli wiecie, gdzie to jest, to szukajcie Matiego Fuczyło, bo tam jest za darmo bilet na koncert. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No, najlepsze imprezki zaczynają się w Radiu SK. I teraz bardzo imprezkowy, bardzo piątkowy hicior Justin Bieber i Nick

0: Dawid Podsiadło, tak nas fajnie buja w piątkowe popołudnie. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Tutaj zaczynają się wszystkie hity i najlepsze koncertowe przeżycia. SK rozdaje ostatnie bilety na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. No i mamy to, udało się namierzyć Matiego Fuczyło, który dzisiaj od rana podróżuje warszawskim metrem, odwiedza następne stacje i teraz jest na stacji, na której GTA już się nie kupisz. Halo Mati, jest tam też słuchacz Radia SK. Łączymy się na żywo na antenie SK właśnie spod tej stacji metra. Halo, halo.
1: Łączymy się, to się zgadza i wręczamy ostatnie dwa bilety. Właściwie to rozdałem je sekundkę temu. Kasia i Jarek je zgarnęli. Powiedzcie mi proszę, jak wy wpadliście na to, że to tutaj, że to Stadion Narodowy?
2: No było to oczywiste przecież, że przy Stadionie Narodowym zielone metro.
1: Okej,
2: okay.
1: I poszło. I wybiegliście, Arek, bardzo szybko biegasz w takim razie.
3: Może nie. Szybko biegam jak najbardziej, jednocześnie metro dobrze szybko podjechało, zdążyliśmy tutaj szybko dojść. Na pewno Kasi tutaj duża zasługa, bo od razu wiedziała, którym wyjściem wyjść z metra, żeby trafić na was.
1: Więc. Gotowi na koncert?
3: Nie planowaliśmy, ale jak najbardziej gotowi.
2: Tak. Jesteśmy, tak.
1: No to bawcie się dobrze, a wy słuchajcie w takim razie Radia SK, bo takich okazji na bilety będzie jeszcze więcej.
0: Jak słyszycie, opłaca się być słuchaczem Radia SK, bo mamy naprawdę dużo biletów. To nie tylko Taco Hemingway, ale uwaga, weekend u nas będzie naprawdę na bogato. Będziemy mieli dla was bilety na Kortowiadę. To wielki festiwal studencki w Olsztynie. Warto nas słuchać w jutro i w niedzielę.
4: Autopromocja.
5: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Mixują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Release już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Dzień Dziecka w stolicy. Już w niedzielę 31 maja Hula Kula zamieni się w prawdziwe centrum rodzinnej zabawy. Na scenie wystąpi Roxy Węgiel. Czekają na was animacje, konkursy i mnóstwo atrakcji. Bilety na hulakula.com.pl.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: ZUS, podatki, czynsz, konto.
17: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
16: Ty nie?
17: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
16: Płacą ci? Dużo?
17: 4000 się uzbierało.
16: No żartujesz.
18: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
19: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
21: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
22: Co nas czeka?
21: Cały weekend bezpłatnych atrakcji. Kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
22: A Artbox Experience?
21: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
22: Zapowiada się dobra zabawa.
21: Tak, 30 i 31 maja świętujemy weekend dziecka w Fabryce Norblina.
23: I po reklamie.

0: Rihanna i Jay-Z w Radiu SK. To jest hit nieśmiertelny. SK dzisiaj od rana rozdawała bilety na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie i SK przyczynia się do wydłużenia życia. Słuchajcie, to nie są żarty, to jest, słuchajcie, naukowo potwierdzone, bo według najnowszych badań chodzenie na koncerty faktycznie wydłuża życie. Z badań wyszło, że już 20 minut muzyki na żywo, uwaga, potrafi poprawić samopoczucie o ponad 20%. A jak nam ktoś jeszcze bilety na ten koncert postawi, to już w ogóle samopoczucie dobre.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Nasz ulubiony grzech? Pycha. Bo cateringu Robin Food grzech nie spróbować. Sprawdź aktualne promocje na robinfoodcatering.pl. Robin Food trafia w punkt.
5: 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Game over.
11: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
12: Blik. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
13: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Food Hall Elektrownia Powiśle świętuje 6 urodziny. Od 22 do 24 maja czekają koncerty, Millennial Sparty, warsztaty i mnóstwo atrakcji. Wpadaj do Food Hallu w Elektrowni Powiśle i baw się w festiwalowym stylu przez cały weekend.
17: Cześć, Igor.
18: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
17: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
18: A dlaczego?
17: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
18: Ale to w niczym nie przeszkadza.
17: Jak to?
18: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
17: Już mi się też taka marzy.
18: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mragoworesort.pl.
21: I po reklamie.

0: SK brzmi bardzo piątkowo, bardzo weekendowo. Jazzy, to są właśnie hity na czasie. Ja już myślę, że jesteśmy mentalnie przygotowani na wyjście z pracy, na rozpoczęcie weekendu. Prawie przesiedzieliśmy w pracy do 15. Jeszcze tylko 5 minut nam brakuje. Mam nadzieję, że za chwilę będziecie mogli powiedzieć do zobaczenia wszystkim kolegom z pracy i zacząć korzystać z pięknej pogody. Naprawdę w ten weekend będzie wakacyjnie prawie w całym kraju, okolice 25 stopni. Czas wrzucić na luz w Radiu SK. Stery przejmuje Kasia Węsierska. No i widzę, że Kasia będzie miała numer idealny do samochodów. Sam raz na powrót z pracy. Gips i jego win. To po 15 wesce.
1: Radio SK. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej. Świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
17: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
18: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
19: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
18: Sprawdź to sam, check it out.
19: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Drogowy Armagedon dzieje się teraz na S8 i A2. Na autostradzie wielki korek, bo ciągnie się już od Grodziska Mazowieckiego aż do Konotopy w stronę Warszawy. Sznuraut potem na S8 do Jawczyc, a potem jeszcze od Blizna Łaszczyńskiego do Marymontu. Kiepsko jeździ się też Modlińską i Siódemką od Łomianek do Hutnika.
24: No a jeżeli chodzi o pogodę, to ładnie. 22 stopnie w tej chwili na termometrach, dużo słońca i to słońce będzie z nami dziś. Jutro może trochę za delikatną chmurą, ale i tak ma się przebijać. Niedziela, poniedziałek i cały przyszły tydzień raczej pod znakiem wiosny. Dziś proszę korzystać, jak stoicie w korku, to proszę głowę wystawić, ale bez okularów przeciwsłonecznych do światła, bo tak się najszybciej produkuje witamina D w organizmie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty dla dwóch opiekunek po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety będą odpowiadać za nieumyślne spowodowanie śmierci dwulatka, który utonął w oczku wodnym.
0: Jedna z pań przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła króciutkie wyjaśnienia. Druga z pań odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania.
3: Mówi Remigiusz Krynkę z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga i dodaje, że śledczy nie wnioskowali o tymczasowy areszt dla podejrzanych kobiet. Prokurator zastosował policyjny dozór. W akcji kilkudziesięciu strażaków i samoloty gaśnicze trwa walka z pożarem traw na toruńskim poligonie.
1: Mam około 20 zastępów straży pożarnej. Wspomagają nas dwa dromadery i helikopter. Prowadzą zrzuty wody na pożar.
3: Relacjonuje Aleksandra Starowicz z tamtejszej straży. Służby starają się ograniczyć teraz rozprzestrzenianie ognia. Ostatnie chwile kampanii na ulicach Krakowa. Wolontariusze ubrani w niebieskie kamizelki zachęcają mieszkańców do udziału w referendum. To w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta.
2: Przyczyną, która spowodowała to, że przyjechałem agitować przeciwko Miszalskiemu, jest sposób, w jaki Aleksander Miszalski potraktował Łukasza Franka, dyrektora Zarządu Transportu Publicznego. Łukasz Franek został odwołany i mnie to bardzo mocno zdenerwowało.
3: Mówił jeden z wolontariuszy, a głosowanie w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta w niedzielę.
4: SK Warszawa News.
3: Wraca akcja Adoptuj Warszawiaka. W niedzielę w Parku Agrykola pojawią się czworonogi szukające domu. Oprócz zabawy z pieskami na odwiedzających czeka wiele ciekawych atrakcji.
20: Można dowiedzieć się trochę na temat opieki nad zwierzętami. Można zaczipować swojego psiaka lub kociaka. Będziemy opowiadać o wolontariacie.
3: Mówi Maciej Dragan ze schroniska na Paluchu. Więcej na stronie schroniska. G-Mac wraca z finałowym koncertem projektu Historia Polskiego Hip-Hopu. Inicjatywa Radzimira Dębskiego, gromadząca artystów polskiej sceny tego gatunku, zadebiutowała 4 lata temu, a koncert 12 września na lotnisku Bemowo.
25: Wrzuć na luz.
26: Wrzuć na luz.
25: Wrzuć na luz.
26: Na luz.
24: I mamy piątek. I właściwie na tym mogłabym skończyć, bo to są naprawdę dobre informacje. Ale jak się doda do tego jeszcze trochę słońca, to już w ogóle jest dobrze. Jak jeszcze powiem, że jest 15:02 i może lada moment skończycie pracę, to jesteśmy w zupełnie dobrym miejscu. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam, rzucamy na luz.

Let's go. No hesitation.

0: 13 minut po godzinie 15. Andy Dust, Caris, Zokaria w Radiu SK. Męskie granie, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino i nareszcie, to za chwilę w Radiu SK, Polacy rzucili się na polski Dubaj. Jest taki obiekt, który powstał w jednym miejscu, który rzeczywiście jest na miarę Dubaju. Jest to jeden nowy ośrodek wypoczynkowy, jak sprawdziłam ceny. Też iście dubajskie i zaczęłam się zastanawiać, czy jak doda się do tego ceny gofrów i wyżywienia nad polskim morzem, to czy jednak nie bardziej będzie się opłacało postawić na wakacje zagraniczne, nawet celem może zaniedbania trochę polskiego patriotyzmu.
1: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
7: Nowa Toyota RAV4. SUV, który łączy styl, komfort i niezawodny napęd hybrydowy. Idealna do miasta i w trasę. A teraz masz jeszcze lepszy powód, żeby ją wybrać. Weź udział w konkursie i świętuj 50-lecie Grupy Chodzeń. Kup Toyotę w salonach Grupy Chodzeń, odpowiedz na pytanie i wejdź do gry o Toyotę Aygo X na cały rok. Wybierz nową Toyotę i zyskaj więcej. Szczegóły i regulamin w salonach Grupy Chodzeń w Warszawie i Piasecznie oraz na chodzeń.pl/50 lat.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

pozdrawiam dla wszystkich tych, którzy jeszcze pracują. Wrzucamy na luz Iban i Hertz. Za nami w Radiu SK 28 minut po godzinie 15. Kasia Węsierska, to ja z nimi z wami dzisiaj na luz wrzucam. I oczywiście a propos pracy, w ręce wpadł mi artykuł o tytule Pierwsze wrażenie w pracy, 7 błędów, które psują twój wizerunek. I zastanawiam się, dlaczego to w tę stronę tutaj o tym mowa, a nie na przykład pierwszy miesiąc, który zepsuł ci wyobrażenie o twojej wymarzonej pracy. I czar szybko pryzł. Jeżeli macie jakieś tego typu doświadczenia na swoim koncie, oczekiwania versus rzeczywistość i są rzeczy, które w waszej pracy was mocno zaskoczyły, to czekam na głosówki na eskowym messengerze. Ponarzekajmy razem. Piątek, sport narodowy, wiosna za oknem. Czego chcieć więcej? Kuba i Kuba. Stygnie lato już teraz w Esce.

0: Zabrzmiało jak weekend, zabrzmiało jak wakacje. Calvin Harris, Summer w Radiu SK, 25 minut do 16, wrzucamy na luz. Pytałam was o oczekiwania versus rzeczywistość w waszej pracy, czyli jak tam przyszliście, to czy to, co wam obiecywano, jak przychodziliście, pokryło się potem z rzeczywistością. Rafał napisał wiadomość, która trochę mnie rozczuliła. Jemu obiecywali owocowe czwartki, a zamiast tego po 2 miesiącach dostał awans i podwyżkę. Rafał, gdzie można CV do tej firmy tam podesłać? Damiano David, za chwilę wesce.
1: Radio SK. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Food Hall Elektrownia Powiśle świętuje 6. urodziny. Od 22 do 24 maja czekają koncerty, Millennial Sparty, warsztaty i mnóstwo atrakcji. Wpadaj do Food Hallu w Elektrowni Powiśle i baw się w festiwalowym stylu przez cały weekend.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy, litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: My na majówkę.
13: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
12: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
13: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
12: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
14: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12-20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
15: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Nasz ulubiony grzech?
19: Pycha. Bo cateringu Robin Food grzech nie spróbować. Sprawdź aktualne promocje na robinfoodcatering.pl. Robin Food trafia w punkt.
20: I po reklamie.

0: Oby wszystko brzmiało tak jak Bausa i Magnetic w Radiu SK, 6 minut do godziny 16 i wrzucamy na luz. Mam nadzieję, że coraz bardziej, bo w końcu jest piątek, to jest czas najwyższy, żeby trochę wyluzować. Ale zanim to mam jeszcze do oddania trochę fajnych nagród we Wrzuć na luz. To oznacza, że chcę Was zachęcić do zabawy w tabu. Jeżeli macie ochotę, to zgłaszajcie się na przykład głosówkami na SKW Messenger, tylko proszę pamiętać, żeby zostawić numer telefonu. Zasada jest prosta. Ja zadaję pytania, a Wy odpowiadacie, ale nie używacie w tych odpowiedziach słów na literę, która jest literą zakazaną. Jak? Nie powiem Wam teraz, bo jeszcze sama nie wiem, ale po 16 już będę wiedziała, więc się możecie zgłaszać. Po 16 też David Guetta, Sia, także Tame Impala i wielki hit Dracula Wesce.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
6: Dzień dobry, sąsiadce.
7: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
6: To do zobaczenia.
7: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Castorama.
10: Teoria
8: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
13: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape, Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 64.
14: Czuwaj nade mną w podróży.
15: Bo grozi mi niebezpieczeństwo. Pasażer. Opowieść o tym, jak niewinna podróż kamperem przeistacza się w koszmar. W kinach od 22 maja.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Przygotuj ogród z Brie Comarche. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Prymasa Tysiąclecia stoi w dwie strony, to od S8 do Jerozolimskich, zatkane też Jerozolimskie od Ryżowej do zjazdów Prymasa. Fatalnie sytuacja wygląda również w Alei Armii Ludowej, to od Niepodległości aż do Mostu Łazienkowskiego. Zderzak w zderzak też na Wybrzeżu Kościuszkowskim, na wysokości Centrum Nauki Kopernik. No i na deser dorzucam jeszcze Wybrzeże Szczecińskie przy PGE Narodowym w stronę Pragi Północ.
20: Byle do niedzieli. I nie dlatego, że tak bardzo będziecie tęsknić w niedzielę za pracą, ale dlatego, że w niedzielę 26 stopni w Warszawie i naprawdę dużo słońca. Poniedziałek też ładny, 25 i dużo słońca. Dzisiaj też bardzo ładnie, 22 stopnie, jutro 23. Słońce, słońce, słońce, odpukać, oby tak zostało i nic się nie zmieniło.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Formalności dopełnione. Opublikowano rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Dokument przygotowano po m.in. orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. A ze szczegółami Michał Skolimowski.
21: Nie ma żadnych wyjątków. Nie trzeba czekać na wyroki sądów, mówił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
22: Chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzył. Korzeń się skończył.
21: Minister zaznaczał, że sprawa transkrypcji została uregulowana, a rozporządzenie jest prawem i musi być stosowane przez wszystkich urzędników.
18: Śledcze wyjaśniają przyczyny tragicznego pożaru w miejscowości Tomaszowice Kolonia pod Lublinem. W drewnianym budynku w ogniu zginęły 2 osoby. W najbliższych dniach odbędzie się sekcja zwłok. Poza tym
23: zostanie wszczęte śledztwo, w którego toku zostanie powołany biegły z zakresu pożarnictwa.
18: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Z żywiołem walczyło 7 zastępów straży pożarnej. Łatwogang wyruszył z Zakopanego do Gdańska. To dla 8-letniego Maxa Tockiego z Leska na Podkarpaciu. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duszena i potrzebuje jeszcze 12 milionów złotych na leczenie, które pozwoli mu normalnie żyć.
24: Bardzo dziękuję Łatwogangowi za to, że mnie dostrzegł. Czuję euforię i wielkie zadowolenie.
18: Mówił Max, a stream Łatwoganga jest transmitowany na żywo w internecie.
25: SK Warszawa News.
18: Nowe centrum NASK powstanie w Warszawie. W środku powstaną krajowe centra i super nowoczesne laboratoria. Siedziba ma być kolejną inwestycją, która umacnia Warszawę jako centrum technologiczne.
26: Buduje się jako stolica, która stawia przede wszystkim na bezpieczeństwo, ale również na wiedzę i na rozwój technologii.
18: Mówił Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Budynek ma mieć 4 kondygnacje i ponad 7700 metrów kwadratowych. Od jutra autobusy z Wilanowa pojadą po wspólnym pasie z tramwajami, a chodzi o linie jadące Belwederską i Sobieskiego.
27: Wrzuć na luz!
28: Wrzuć na luz!
27: Wrzuć na luz!
28: Wrzuć na luz!
20: W Radiu SK. Skoro kolejny stream Łatwoganga ruszył, to wrócił nasz ukochany serial. Chyba macie co robić ten weekend, dorzućcie złotówkę, bo naprawdę cel szczytny. A przy okazji zróbcie głośniej, bo teraz wrzucamy na luz w Radiu SK. 2 minuty po 16:00. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Tak próbuję wyczuć, że wam się teraz już nie chce do końca pracować. Ellie Goulding, Love Me Like You Do w Radiu SK. I w ogóle mnie to nie dziwi, bo wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu, zwłaszcza, że w całej Polsce właściwie słońce za oknem. Wnioskowałabym o to, co dzieje się czasami w szkołach, czyli pracę w plenerze. Jak jest tylko powyżej 20 stopni, to uważam, że każdy szef powinien zgodzić się na to, że wychodzimy do jakiegoś parku i pracujemy tam. U niektórych to się nazywa praca zdalna, wtedy ona się odbywa w naprawdę najróżniejszych miejscach, niekoniecznie przy biurku. A za tydzień to moglibyście o tej porze być gdzieś w przestworzach. A mowa o akcji Odlot Ściśle Tajny. Zabieramy was, ale wciąż w nieznane, bo my naprawdę nie wiemy, dokąd lecimy, a wy razem z nami, jaki to jest kierunek. Poza tym, że wiemy, że na pewno nie będzie tam potrzebny paszport oraz, że ten kraj, do którego lecimy, ma ich 300. Czego 300? Jakie 300? Pojęcia nie mam. Ale jeżeli wy macie jakiś cień przekonania, do jakiego miejsca możemy was zabrać i macie ochotę dołączyć, to Odlot Ściśle Tajny poleca się jak najbardziej. Pobierajcie aplikację Radia SK, tam wszelkie szczegóły i się zgłaszajcie i dołączajcie do naszej ekipy, bo za tydzień o tej porze razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem będziecie gdzieś lecieć w nieznany. Tate McRae, Just Keep Watching w Radiu SK.
1: Radio SK. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Nivet, Warszawa, ulica Lotnicza 3/5.
12: Wilanów ma wiele adresów, ale tylko jeden naprawdę wyjątkowy. Wilanowia Park zaprasza na dni otwarte 23 i 24 maja od 10 do 16. Dostatnia 3A i 3B. Wilanowia Park, Twój nowy adres.
13: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
14: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
15: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group, Warszawa, ulica Ostrobramska 73.
16: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczenia medicover.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W
3: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja, jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: I po reklamie.

Justin Bieber, który wrócił. The Kid LAROI i Stay w Radiu SK 27 minut po 16. Wrzucamy na luz, a za chwilę gramy w tabu, więc ostatni moment, żebyście zgłosili się po SKW gadżety

Dwa okresy przyspieszonego starzenia, po których to nawet organizm nasz odczuwa ten upływ czasu. I fajnie, gdyby te okresy starzenia, w przypadku niektórych, żeby to wyszło na dobre, weekend w głowie już naprawdę, łączyły się także z dojrzewaniem.

0: 21 Pilots, Stressed Out w Radiu SK. Mam nadzieję, że cię Monika nie zestresowałam tym, co się wydarzyło przed chwilą. Halo, halo.
1: Nie, aczkolwiek było blisko.
0: No, ale jesteśmy już na antenie, za chwilę zagrasz w Tabu. Wiem, że jesteś w miłym towarzystwie w kierunku nad morze, więc jest ci czego zazdrościć.
1: Mnie, moim dzieciakom, ja zostaję w domu.
0: A, czyli ja ci zazdroszczę sprzątania, ogarniania chaty, jak masz wolną, bo na tym to pewnie stanie.
1: Z reguły zawsze to tak jest.
0: To trzymam kciuki, żebyś się szybko z tym uporała i miała jeszcze czas dla siebie. A żeby cię do tego zachęcić, to będę miała dla ciebie zestaw gadżetów, które będą sprzyjały odpoczynkowi właśnie, o ile zagrasz ze mną w Tabu.
1: No pewnie.
0: Litera zakazana dziś, na którą to słów nie możesz używać, to litera Z. Gotowa?
1: Ojej, no pewnie.
0: 30 sekund, proste pytania, kombinuj naokoło, tak żeby odpowiadać, ale żeby nie używać literki Z. Gotowa?
1: Mhm.
0: Odmierza czas.
1: Cyk, cyk.
0: Polska waluta.
1: Euro.
0: Pewnie kiedyś tak. Leczysz je u dentysty.
1: Pomidor.
0: Zwierzę w paski.
1: Koń.
0: Pewnie jakiś istnieje stolica Tatr.
1: Tatry.
0: Też może być szczyt najwyższy. Pora roku po jesieni.
1: Lato.
0: Oby tak było, kraj byłby nasz taki piękny, gdyby po jesieni następowało lato i gdyby było samo lato, Monika, oby to, co powiedziałaś, się właśnie ziściło. Do ciebie trafiają gadżety, jest między innymi taka butelka na wodę, która będzie sprzyjała temu, żeby sobie odpocząć, jak już się narobisz, niestety.
1: Super.
0: W ten weekend i trzymam kciuki, żebyś i tak znalazła czas na odpoczynek.
1: Mam taką nadzieję.
0: A im tam nad tym morzem prawdopodobnie i tak będzie wiało. Nie powiedziałam tego, tylko pomyślałam.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
5: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny.
5: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
4: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
5: No.
6: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Food Hall, elektrownia po Wiśle, świętuje 6 urodziny. Od 22 do 24 maja czekają koncerty, Millennial Sparty, warsztaty i mnóstwo atrakcji. Wpadaj do Food Hallu w elektrowni po Wiśle i baw się w festiwalowym stylu przez cały weekend.
8: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
9: Cześć, Igor.
10: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
9: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
10: A dlaczego?
9: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
10: Ale to w niczym nie przeszkadza.
9: Jak to?
10: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
9: Już mi się też taka marzy.
10: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
11: Nowa Toyota RAV4. SUV, który łączy styl, komfort i niezawodny napęd hybrydowy. Idealna do miasta i w trasę. A teraz masz jeszcze lepszy powód, żeby ją wybrać. Weź udział w konkursie i świętuj 50-lecie Grupy Chodzeń. Kup Toyotę w salonach Grupy Chodzeń, odpowiedz na pytanie i wejdź do gry o Toyotę Aygo X na cały rok. Wybierz nową Toyotę i zyskaj więcej. Szczegóły i regulamin w salonach Grupy Chodzeń w Warszawie i Piasecznie oraz na chodzeń.pl/50 lat.
12: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: Odpowiadam na pytania, co to za hit? To nowy hit w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się z Marisa i Odkochaj. Wydaje mi się, że o tej pani jeszcze usłyszymy nie raz. A po 17 usłyszycie siebie na antenie. O ile tylko nagracie swój rapowy plan na weekend. Ja zacznę, potem wy i razem jakoś dociągniemy do końca piątku. Wracamy za chwilę z porcją najlepszych hitów we Wrzuć na Luz Westy.
1: Reklama. Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. My na majówkę.
3: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
2: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
3: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
4: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień mamy z aplikacją. Empik.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen. Link
9: 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes. Less stress.
4: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
5: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu Strefy Wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Korkowa mapa Warszawy i okolic cała na czerwono. Na A2 stoicie od Grodziska Mazowieckiego do Konotopy. Po drodze dwa wypadki. S8 zakorkowana od Gołąbek w Ursusie aż do Łabiszyńskiej za mostem. Zatkana też S2 już od Konotopy do Powsinka. No jeśli możecie, to polecam raczej leżak albo spacer, bo teraz to autem nie przyspieszycie.
11: A pogoda sprzyja temu, żeby zamienić na przykład auto na rower. Albo rower na nogi, co też jest bardzo zdrowe. Podobno 15 tysięcy kroków dziennie to byłaby optymalna liczba. Dziś można wyrobić, bo 21 stopni na termometrach. Dużo słońca, właściwie do samego wieczora, zero chmur, jutro powtórka z rozrywki, tylko jeszcze cieplej, bo 23 stopnie, w niedzielę, uwaga, nawet 26 na termometrach.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Lada moment wylądują w Polsce. Za godzinę w bazie lotniczej w Łasku pojawią się pierwsze, zamówione przez Polskę, najnowocześniejsze amerykańskie myśliwce F-35. Maszyny, dzięki temu, że piloci i personel naziemny przechodzą od pewnego czasu szkolenia z ich obsługi za oceanem, będą od razu w gotowości do działania.
12: Ważny, dobry dzień dzisiaj. F-35 będą już na polskiej ziemi i będą chronić polskiego nieba.
10: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Łącznie do Polski mają trafić 32 myśliwce. Amerykański sąd zdecydował w sprawie internetowego kantoru. Prezes serwisu cinkcierz.pl został aresztowany w USA. Tamtejsze służby zatrzymały wcześniej Marcina P., poszukiwanego notą Interpolu. Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło 185 milionów złotych. Poważny incydent w centrum przesiadkowym w Zabrzu. Autobus komunikacji miejskiej, którym podróżowało blisko 40 przedszkolaków wraz z opiekunami, musiał gwałtownie zahamować. Do szpitala trafiły dwie osoby, dziecko oraz opiekunka, mówi Sebastian Biok z policji w Zabrzu.
13: W wyniku tego nagłego hamowania dzieci przewracały się w autobusie, ale żadne z dzieci nie odniosło obrażeń poważnych.
10: A policja wyjaśnia teraz okoliczności tego zdarzenia.
14: SK Warszawa News.
10: Krucza w centrum Warszawy ma być bardziej przyjazna mieszkańcom. Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę ulicy, która według urzędników jest dziś zbyt szeroka w stosunku do ruchu. Nowy układ ma ograniczyć hałas i niebezpieczne wyścigi samochodowe, tłumaczy prezydent miasta Rafał Trzaskowski.
15: Na samym środku ulicy stworzymy zielony pasaż dla pieszych. Będzie mała architektura, będzie bardzo dużo zieleni.
10: Prace zaczną się jeszcze w tym roku. Od dziś do niedzieli festiwal street foodu. Food trucki zaparkowały już w Parku Czechowickim w Ursusie. Będzie też muzyka, strefa relaksu i dmuchańce dla najmłodszych.
11: I jedna jest, uważam, prawidłowa nazwa na tę godzinę, którą teraz mamy na zegarkach i na tę datę, którą mamy w kalendarzu. Międzynarodowa godzina szczęścia, czyli 17, dokładnie dwie po. W piątek. Co piątek wam to mówię? Zazwyczaj w towarzystwie Michała Hanczaka, ale dziś mam was po drugiej stronie, a wy macie mnie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Bruno Mars też z nami będzie już za chwilę w Estę.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: przyszedł ten moment. Last Friday Night to nie tylko o tym. Katy Perry na antenie radiańska. Wrzucamy na luz. Kasia Węsierska. Będę teraz rapować. Ale tylko po to, żebyście wy też rapowali o waszych planach na weekend. Jeżeli nie macie planów, to o tym też można napisać dwa wersy, bo o to w tym wszystkim chodzi, żebyśmy razem po prostu się dobrze bawili. Więc jeżeli tylko macie pomysł, to za chwilę będziecie mogli go nagrać na eskowy Messenger. I ja zacznę, żebyście wy wiedzieli, jak to może brzmieć, a może jak brzmieć nie powinno. Normalnie to jesteśmy tu we dwoje z Hanem, ale teraz trzeba sobie poradzić samej, więc nie ma od kogo zacząć, to będę musiała być po prostu ja. Chatę wysprzątać, zrobić zakupy, by jutro rano nie czuć się najgorzej. Do tego wszystkiego jeszcze trening dołożę. Co pomyśleliście? Takie słowa, co na tej antenie nie padają. Nagrajcie swój rap o waszych planach na weekend, zróbcie to głosówką na eskowy Messenger, a za chwilę będziecie mogli usłyszeć się na antenie. To będzie dobre brzmienie. Dobra, koniec już tego rymu, wy zrobicie to lepiej.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, sąsiadce.
3: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
2: To do zobaczenia.
3: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
15: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
16: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie. Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu Strefy Wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
19: I po reklamie.

0: się w Esce.
1: Wasz rap też się zacznie w Esce, ale za kilka chwil, bo wcześniej wjeżdża tutaj on, Lucas Graham, którego bardzo dobrze znacie z anteny Radia Esca, bo kilka hitów ma już na koncie, to teraz postanowił wrócić z kolejnym. To jest taki artysta, którego głos jest zapamiętywalny, więc zróbcie głośniej, bo ten kawałek naprawdę może wam się spodobać. Second Chance to już teraz od Lucasa Grahama w Radiu Esca.

0: Muszę to wyznać teraz na antenie, niech cała Polska to usłyszy. Kocham Pitbulla. Pitbull Hotel Room Service za nami w Radiu SK. 24 minuty do 17 i cały czas wrzucamy na luz, to teraz wrzucamy was. Was, którzy postanowiliście zarapować o waszych planach na weekend, nie przedłużając, po prostu jedziemy. Właściwie to oni bardziej jadą, bo zacznie Lucjan ze swoim planem i apelem właściwie też do was. Uwaga!
1: A ja w moim planie mam koszenie trawy, pod groźnym kleszczy duże mam obawy.
0: Proszę psy zabezpieczać przed kleszczami, to jest bardzo

0: tam po tym weekendzie. I jest jeszcze on, czyli Damian.
1: Odwiedzę babcię, bo troszkę choruje, a dla tak troskliwego wnuczka jeszcze coś tam Złocisza podaruje.
0: Złocisz Złociszem. Babcia, to ma już gotowe dla ciebie wszystkie słoiki, wszystkie drugie dania, dlatego że za mało na pewno, wnusiu, zjadłeś. Gdybyście chcieli rapować, to robimy wam to co tydzień w Radiu SK. Bledka, komu miałabym powiedzieć? To za chwilę u nas.
2: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
2: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
3: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Bagażnik rowerowy montowany na hak holowniczy z miejscem na dwa rowery tylko za 599 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Dzień Dziecka w stolicy. Już w niedzielę 31 maja Hula Kula zamieni się w prawdziwe centrum rodzinnej zabawy. Na scenie wystąpi Roxy Węgiel. Czekają na Was animacje, konkursy i mnóstwo atrakcji. Bilety na hulakula.com.pl.
9: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors. Warszawa, ulica Czerniakowska 47, Janki, Aleja Krakowska 5, Piaseczna, ulica Okulickiego 6.
13: Wilanów ma wiele adresów, ale tylko jeden naprawdę wyjątkowy. Wilanowia Park zaprasza na dni otwarte 23 i 24 maja od 10 do 16. Dostatnia 3A i 3B. Wilanowia Park. Twój nowy adres.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 23 maja od 13 do 22 w Garwolinie na parkingu przy Garwolance. Ulica Olimpijska. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert Lambery. Więcej na mazowsze.travel.
16: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
17: I po reklamie.

0: jak to brzmi wam gdzieś znajomo, to bardzo dobrze, bo to jest hit, ale w nowej wersji. David Guetta zdecydował się na taki remix i Just The Way You Are od Milki nabrało nowego brzmienia. A propos remixów, Escalife Remix wróciło, co oznacza, że piątek wieczór możecie spędzić w bardzo miłym towarzystwie producentów i DJ-ów, których znacie z naszej anteny, którzy przygotowali specjalne remixy, które właśnie wam gramy w piątki od godziny 20, więc najpierw gorąca 20, na którą za chwilę zaprasza was Michał Sobkowski, a zaraz potem właśnie Escalife Remix, którego nie chcecie przegapić, więc zróbcie głośniej, zaplanujcie sobie ten czas sami albo ze znajomymi i po prostu odpalcie Radio SK. I dobrego weekendu wam życzę. Michał Sobkowski do tej pory nie chciał mi zdradzić, co jest numerem jeden gorącej dwudziestki. Nigdy tego nie robi, ale wam zdradzi, obiecuję. Tuż przed godziną 20 w SC.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner kwiaciarnia La Flor.
2: Wilanów ma wiele adresów, ale tylko jeden naprawdę wyjątkowy. Wilanowia Park zaprasza na dni otwarte 23 i 24 maja od 10 do 16. Dostatnia 3A i 3B. Wilanowia Park. Twój nowy adres.
3: Food Hall Elektrownia Powiśle świętuje 6 urodziny. Od 22 do 24 maja czekają koncerty, millennial sparty, warsztaty i mnóstwo atrakcji. Wpadaj do Food Hallu w Elektrowni Powiśle i baw się w festiwalowym stylu przez cały weekend.
4: Cześć, Igor.
5: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
4: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
5: A dlaczego?
4: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
5: Ale to w niczym nie przeszkadza.
4: Jak to?
5: Mamy na tarasie pergolę z centrum Pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
4: Już mi się też taka marzy.
5: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Innych nosi na myśl o ciężarach.
9: Z

0: taniej na telio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Dagra z Sorembertów. Kochasz pizzę? Mamy ich aż 400 do rozdania. Tylko w maju, w każdy poniedziałek 100 sztuk całkowicie za darmo dla 100 pierwszych osób na miejscu. Odwiedź lokal Dagrasso Warszawa Rembertów, aleja Antoniego Chruściela 38. Regulamin dostępny w lokalu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Nie włączyłem, przepraszam.
7: No, ale no dobrze, no, jesteśmy już. W każdym razie nie zazdroszczę tym, którzy jadą teraz w stronę Pruszkowa dwójką albo z Grodziska do Warszawy autostradą. To jest gigantyczny korek, ciągnie się aż do wjazdu na S8. Problemy też na S2 od węzła Opacz do węzła Lotnisko. No i tradycyjnie postoicie o tej porze na Sikorskiego i w Dolinie Służewieckiej.
6: A ja zazdroszczę tym, którzy już są poza Warszawą. Naprawdę, bardzo ładny piątek, praktycznie już za nami. Jutro kopiuj w klej, jeśli chodzi o temperaturę, więc również ponad 20 stopni w cieniu. W słońcu troszeczkę więcej, ale tego słońca będzie odrobinę mniej, bo mogą przydarzyć się chmury. Ale w każdym razie temperaturowo te najbliższe kilkadziesiąt godzin stolicy to bardzo przyjemny czas.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Chcą z bliska zobaczyć najnowsze wzmocnienie polskiej armii. Przy bazie lotniczej w Łasku tłumy czekają na przylot pierwszych 3 samolotów F-35.
8: Jest oczekiwanie, no w końcu polskie F-35.
9: Podejrzewam, że będzie ładny widoczek, dobry hałas i wszyscy się będą świetnie bawić.
7: Mówili fani lotnictwa. Polska zamówiła w sumie 32 wielozadaniowe samoloty. Dwie opiekunki z zarzutami nieumyślnego spowodowania śmierci. Ruch prokuratury po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Dwulatek utonął w oczku wodnym, znajdującym się na terenie placówki. Łatwogank już w drodze, jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. To po to, by uzbierać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa z Leska. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową. Trwa stream na razie na liczniku ponad 920 tysięcy.
10: SK Sport News.
7: To już oficjalnie. Kacper Tobiasz odchodzi z Legii Warszawa. Kontrakt bramkarza ze stołecznym klubem obowiązuje do końca czerwca i nie zostanie przedłużony na kolejny sezon. Kacper Tobiasz już wcześniej sygnalizował, że nie podpisze kontraktu. W Legii rozegrał 138 meczów.
10: SK Warszawa News.
7: Kolejne obostrzenia dla użytkowników e-hulajnóg. Pojazdami nie wjedziemy już do Parku Sowińskiego i Lasku na Kole. Wcześniej zakazy dotyczyły Starówki i Łazienek Królewskich.
11: W tych miejscach hulajnogi po prostu nie będą działać. Po drugie, w niektórych miejscach hulajnogi będą miały ograniczoną prędkość do 12 km na godzinę.
7: A tak ma być m.in. na Placu Centralnym czy na ulicy Zgoda i Złotej. O zmianach poinformował w swoich mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Do końca maja trwają zapisy na lato w mieście. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach m.in. w Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Warszawy.
10: Gorąca dwudziestka.
6: Kolejne piątkowe popołudnie, a nawet już wieczór, a może raczej wieczór, a może jeszcze popołudnie, biorąc pod uwagę, jak to jeszcze pięknie jest jasno tak naprawdę. 18:02 na zegarach, czas odpalić 20 waszych ulubionych hitów w tych 7 ostatnich dniach. No i oczywiście będzie sporo premier. Do takich premier należy... No właśnie, to może zacznę od tego, że 10 lat i 2 dni temu wyszła płyta Dangerous Woman od Ariany Grande, która była no, naprawdę dosyć sporym sukcesem. I na jej wersji, poczekajcie, bo teraz bym znalazł tę wersję, bo to jest strasznie skomplikowane, bo tych wersji było kilka. North American and Deluxe Edition pojawił się numer New Better. To było wtedy przy okazji wydania. Później w 2021 roku pojawiła się jeszcze reedycja, a teraz mamy edycję z okazji 10. rocznicy i tam pojawia się numer New Better Part 2 i tutaj Ariana Grande wchodzi cała na biało i śpiewa. New Better Part 2 premierowo. Ariana Grande, Michu Sobkowski, witajcie.
10: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Jak wszystko źle, jak dobrze. Bardzo dobrze nawet. To jest jedna z nowości w gorącej 20 Radia Elska na miejscu 19, więc jest dobrze. Lore, wszystko jedno, wszystko źle. Wcześniej na 20 też jedna z nowości. Dwóch dzisiejszych, więc nowości mamy już za sobą i się z nimi rozprawiliśmy. To Kygo, Khalid Griffin, czyli Save My Love. Dwie nowości za nami, a przed nami koncert Tako, takie ostatnie last-minute'owe zaproszenia na PGE Narodowy w Warszawie rozdawaliśmy gdzieś na ulicach stolicy właśnie. A gdybym was zaprosił na koncert Florajdy, co byście powiedzieli? Jeśli mielibyście ochotę w ramach letniej sceny progresji w stolicy, to też mogę was poczęstować. Przekonajcie mnie albo messengerowo, albo oczywiście SMS-owo 664-402-302. Jutro w warszawskiej progresji właśnie Florajda. Byłem w zeszłym roku na jego koncercie i to było... koncert, nie? To było wydarzenie. Może nazwijmy to w ten sposób, to było wydarzenie. Nie zazdroszczę ochronie Florajdy, bo on biegał po całej Atlas Arenie w Łodzi, a ochrona musiała biec za nim. Czy nadążała? Ciężko powiedzieć, szczerze mówiąc. No, było mocno. Teraz będzie bardzo przyjemnie, bo to pochodzący z Belgii, znany z social mediów wcześniej, a teraz już mainstreamowo, Berre, który wydaje swój mini album How Beautiful This Life Is i w związku z tym mini albumem wydaje też single. Wczoraj, dziś i jutro. Berre, Yesterday, Today, Tomorrow premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Ja to myślałem, że lato to się dopiero grzeje, przygotowuje, a to już stygnie. Z 16 na 17 w gorącej 20 Radia SK, Kuba i Kuba. I stygnie lato właśnie wcześniej. Mocniejszy spadek, bo 6 miejsc na 18 Don't Want Your Love, czyli Illenium i Ellie Goulding. Ja pragnę wam przypomnieć, że dziś po godzinie 20 legendarny SK Live Remix. Zresztą to się dzieje po FM-ie, ale w aplikacji mamy stream i w tym momencie w streamie Meduza. Takie klimaciki. Jeśli ktoś ma ochotę, to... Nie no, teraz to słuchacie gorącej dwudziestki. Nie ma mowy. Ale później jak najbardziej SK Live Remix albo w streamie, albo po FM-ie. Najpierw dwie godziny naprawdę dobrze zmiksowanych hitów po godzinie 22. Oczywiście State of Trance, Armina Van Buren. Dziś także Giuseppe Ottaviani, Lost Frequencies, Alok i Bausa. Tak, Bausa również w ramach naszego legendarnego SK Live Remix. Pojawia się tam również od czasu do czasu Robin Schulz, którego nowy numer Better Times z razem z wokalami od Barb, z której płynie grecka krew, gorąca. Już teraz Robin Schulz, proszę bardzo, premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: pierwsze F-35 Husarz wylądowały bezpiecznie w Polsce, w Łasku bardzo konkretnie. Jazzy chyba podoba się miejsce 15, bo zabezpieczyła sobie tę pozycję na kolejne 7 dni bez zmian od zeszłego tygodnia. Ken Denier w gorącej 20 Radia SK. Wcześniej Wiktor Waligura, 4 pora roku, było blisko pierwszej dziesiątki, bo w zeszłym tygodniu to była pozycja numer 11, a dziś to jest numer 16 wśród najfajniejszych numerów w Polsce. Za chwilę jeszcze smutniejszy spadek, bo z pierwszej dziesiątki, z 9 na 14, za chwilę Teddy Swims i Mr. Know It All.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda. Legenda powróciła
3: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
4: SK Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Święty Krzysztofie, czuwaj nade mną w podróży.
12: Bo grozi mi niebezpieczeństwo. Pasażer. Opowieść o tym, jak niewinna podróż kamperem przeistacza się w koszmar. W kinach od 22 maja.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
16: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.

0: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
1: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
2: Nowa Toyota RAV4. SUV, który łączy styl, komfort i niezawodny napęd hybrydowy. Idealna do miasta i w trasę. A teraz masz jeszcze lepszy powód, żeby ją wybrać. Weź udział w konkursie i świętuj 50-lecie Grupy Chodzeń. Kup Toyotę w salonach Grupy Chodzeń, odpowiedz na pytanie i wejdź do gry o Toyotę Aygo X na cały rok. Wybierz nową Toyotę i zyskaj więcej. Szczegóły i regulamin w salonach Grupy Chodzeń w Warszawie i Piasecznie oraz na chodzeń.pl / 50 lat.
3: My na majówkę.
4: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
3: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
4: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
5: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
6: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie. Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
7: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
8: Wilanów ma wiele adresów, ale tylko jeden naprawdę wyjątkowy. Wilanowia Park zaprasza na dni otwarte 23 i 24 maja od 10 do 16. Dostatnia 3A i 3B. Wilanowia Park. Twój nowy adres.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: I po reklamie.

0: Mr. Know It All, czyli Terry Swims zgodnie z zapowiedzią w gorącej 20 Radia SK. A ja teraz próbuję się wbić do Marka. Odbierze czy nie odbierze?
1: Halo, halo.
0: Jest, dobra, Marku, cześć, witam, Michu Sobkowski. Jesteśmy na antenie Radia SK, mój drogi, więc bądź grzeczny, witam, bądź miły, witam. Dobra? Ja tylko dzwonię bardzo krótko, żeby powiedzieć ci, że nie wiem, czy pod sceną, bo tam będziesz musiał się dopychać, ale zaśpiewasz to low, low, low, no.
1: I whistle, whistle.
0: No koniecznie. I bardzo, i whistle, whistle. I to wszystko oczywiście z 17-letnim synem, bo tak napisałeś, że to z nim chcesz się wybrać. Myślisz, że on nas teraz słucha?
1: Myślę, że nie, ale będzie dla niego spore zaskoczenie, że bilety na Mandaloriana do kina zamienią się na koncert.
0: Ta-da! Dobrej zabawy, Marku, podczas warszawskiego koncertu w Florida, który już jutro. Pozdrowienia w twoją stronę.
1: Dziękuję, miłego dnia. Do
0: wszystkiego
1: widzenia.
0: Dobrego. Marek pisał, że jest w samochodzie. To są ulubione klimaty Gipsa, a może raczej były, bo ten nowy album od Gipsa i nowy materiał to jest coś zupełnie innego. Ale a propos Gipsa, jeśli chcecie, to możecie zgarnąć diamentową płytę za album Safe i dożywotni wstęp na jego koncerty. Tak, to wszystko w ramach aukcji na rzecz Cancer Fighters. W tej chwili właśnie ten zestaw jest warty 13 tysięcy złotych. To wszystko oczywiście po kłosie tego, co robi Łatwo Gang, który teraz jedzie przez Polskę na rowerze i ma już zebrany 1 145 000 złotych. Jak ktoś chce link do tych aukcji, to zaraz mogę na Messengerku wysłać, tylko trzeba poprosić. A mówię o Gipsie dlatego, że on ma nowy numer. Ostatni dzień lata, wcale nie w ostatni dzień wiosny, będzie miał swoją premierę. W sensie już teraz. Gips, Ego i For Money i ostatni dzień lata. Bardzo proszę.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Justyna na Eskowym Messengerze pisze: witam was serdecznie, mam waszą aplikację w telefonie i was słucham. No i bardzo dobrze, i dzięki temu wiesz, że Another i 54 Ultra, czyli Talk to You, to jest w górę z 18 na 13, a w dół z 8 na 12 Thomas Gray i Rumors. A jak już masz apkę, to możesz na przykład odpalić sobie nawet w tym momencie stream SK Live Remix, który u nas na antenie Radia SK, legenda powraca po godzinie 20.

0: Jak słyszę ten wers, twoje dłonie na sukience, to chcąc, nie chcąc, wyobrażam sobie faceta w sukience właśnie. Bledka i dwa dni. No nic z tym nie zrobię. No miejsce 11 dzisiaj w gorącej 20 Radia SK, w górę z 13. Przed nami pierwsza dziesiątka. Tym samym i nie będę przedłużał, tylko powiem, że warto zostać, bo będzie Bibi Rexha i Faithless, New Religion, będzie Justin Bieber, Nicki Minaj, będzie męski granie orkiestra, Tame Impala i Jenny również, Alex Warren. Alex Warren też. Zapraszam. Radio
1: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
11: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do -60%. Gaśnica proszkowa do gaszenia olejów, gazów i elektroniki. Teraz tylko za 29,99 zamiast 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Innych nosi na myśl o ciężarach. Z

0: natalia.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: Świętuj z nami 26. urodziny Bricomarché. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Bricomarché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
11: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
14: I po reklamie. Warszawa na czasie.
15: Siemanko, tu Jakub Konieczkowicz. Skoro weekend możemy już uznać za rozpoczęty, no to o godzinie 20 startuje impreza Hit the Dance Floor w klubie Hula Kula. Za dekami stanie DJ Groove Saber. Przy okazji rezerwujcie czas na 31 maja. W Huli Kuli będzie impreza na Dzień Dziecka. O 10 ruszają warsztaty i zabawy, a o 14 start koncertu Roxy Węgiel. Pamiętajcie też, że w każdy piątek i sobotę o 21.30 możecie zobaczyć nowe widowisko Wielkie Serca w multimedialnym parku Fontan.

0: Dobra, bo to górna dziesiątka z tygodnia, ale mieliśmy tylko dwie nowości, więc dwa numery wypadły. Wspomnę o tym Kygo i Khalid, czyli Save My Love na 20, a wszystko jedno, wszystko źle, wcale nie tak źle, bo na 19 to Lore. Wypadają Ebony Hollow, a także Rule i Don't Say That. Jeden numer zachował swoją pozycję sprzed tygodnia i to było numer 15, to już wiecie, więc w pierwszej trójce mamy zmiany. Nieduże, nie rewolucyjne, a dla niektórych... Dobra, na 10. Alex Warren, Fever Dream. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.
1: Gorąca 20. 10.

0: przypomnę, norweskie trio Bausa, numer Magnetic z miejsca 19 na 9. A to przypomnę, to chodziło mi o to, że przypomnę, że oni dzisiaj, no dobra, tak już formalnie to jutro, bo od drugiej w nocy grają podczas naszego ESK Live Remix, które startuje zaraz po godzinie 20. Jeśli macie ochotę na EDM-owe, elektroniczne brzmienia, no to koniecznie z nami zostańcie. Poniekąd w tych klimatach zostajemy, bo Kaigo się nie zatrzymuje, rozpędził się już jakiś czas temu, wprowadzając chociażby do gorącej 20. Dzisiaj numer Say My Love razem z Khalidem. Teraz czas na kolejną współpracę z Danem Tymińskim, którego doskonale możecie kojarzyć z numeru od Aviciego. Hey Brother, to był rok 2013. Dan Tymiński w numerze Heaven On Your Mind, premierowo już teraz u Kaigo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Niech wybrzmi do końca, tak sobie pomyślałem. Bibi Rexha i Faithless New Religion, czyli spadek z czwartego. Blisko było podium w zeszłym tygodniu. To podium się oddala, bo to jest pozycja numer 7. Z kolei z 7 na 8 Dawid podsiadło chwilę temu i sezon. Zaglądamy do propozycji, testujemy tam raz jeszcze numer, który czekał chyba 11 lat na to, żeby zostać wydanym, ale w końcu to się udało. Wiecie już, o co chodzi? Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeated w propozycjach.

0: ProAce Max, największy dostawczak. ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Nivet, Warszawa, ulica Lotnicza 3/5.
8: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
9: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W fabryce Norblina.
8: Co nas czeka?
9: Cały weekend bezpłatnych atrakcji, kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
8: A Artbox Experience?
9: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
8: Zapowiada się dobra zabawa.
9: Tak, 30 i 31 maja świętujemy Weekend Dziecka w fabryce Norblina.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
11: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217, www.mmcars.pl.
12: Stresujesz się decyzją o studiach?
13: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
12: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
13: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
14: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
16: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
17: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
16: Lesmes. Less stress.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
20: I po reklamie.

0: Gibbs, Win. Na czwartym, z 14.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Zmieścimy jeszcze jedną premierę i to premierę nie byle jaką. Sony Fodera powraca razem z Libianką. Let Me Be In Your Arms premierowo już teraz.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Gorąca dwudziestka radiowska, miejsce drugie, to nareszcie na pierwszym, szanowni państwo, Beauty and the Beats, Justin Bieber, Nicki Minaj.
2: To jest najpopularniejszy hit w Polsce.

0: co ta Coachella potrafi zrobić niesamowitego. 24 października 2012 roku to wtedy pojawił się ten singiel Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. No i wtedy były nawet w propozycjach do gorącej dwudziestki, ale notowania, tak jak statystyczny Dawid mi donosi, wtedy nie trafił. To teraz nie dość, że trafił, to jeszcze wygrywa gorącą dwudziestkę po 14 latach. No lepiej późno niż wcale, jest takie polskie powiedzenie. Jakby to było po angielsku, to już nawet nie będę próbował przetłumaczyć, ale kiedyś ktoś przetłumaczy i Justinowi powie, jak go spotka, okej? Okay? Na trzecim dzisiaj Tame Impala, Jenny Dracula w remiksie z piątego, z pierwszego na drugie męskie granie orkiestra, czyli Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nareszcie, a na pierwszym po 14 latach prawie od premiery Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beats. Taka jest siła, to ja przypomnę, bo to w ogóle to było tak, że była Coachella, na Coachelli był koncert Biebera, wszyscy się zachwycali, on przypominał swoje stare numery, przypominał m.in. ten stał się wiralem i o. A zaraz imprezka in the mix, nie, ale SK Live Remix jak najbardziej. Ach, te przyzwyczajenie. Najpierw dwie godziny naprawdę dobrze remiksowanych i miksowanych hitów, później Estate of Trance, później Giuseppe Ottaviani, Lost Frequencies, Alok i Bausa, czyli będzie się działo. Michu Sobkowski. Dobrego weekendu. Mam nadzieję, że słyszymy się w poniedziałek po 9:00. Cześć. Radio
1: SK. Reklama. Szukasz podłogi, które przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie, Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
2: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Da Grasso Rembertów. Kochasz pizzę? Mamy ich aż 400 do rozdania. Tylko w maju, w każdy poniedziałek 100 sztuk, całkowicie za darmo dla 100 pierwszych osób na miejscu. Odwiedź lokal Da Grasso, Warszawa Rembertów, Aleja Antoniego Chruściela 38. Regulamin dostępny w lokalu.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na

0: pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czeki załóż.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
4: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
5: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
6: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
7: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gotowi na pierwszy plus tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
11: I po reklamie. Warszawa na czasie.
12: Siemanko, to Jakub Konieczkowicz. Piątek wieczór jest już z nami. Jeśli wciąż nie macie pomysłów, co ze sobą zrobić, to szykujcie się na imprezę Last Friday Nights w klubie Tygmont. Start już o godzinie 22. Z kolei jutro w Tygmoncie impreza idealna dla fanów Latino. Będzie muza od old schoolu po ostatnie klubowe hity. Start również o 22. Sobotnią imprezę Rootshot All Night szykuje także Plan B, także macie sporo okazji, by się wytańczyć.
13: SK Live Remix. Najlepiej zmiksowane hity na czasie. No talking, just tracks. Bez zbędnego gadania.

0: Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes, less stress.
4: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
5: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
6: Dzień dziecka w stolicy. Już w niedzielę 31 maja Hulakula zamieni się w prawdziwe centrum rodzinnej zabawy. Na scenie wystąpi Roxy Węgiel. Czekają na was animacje, konkursy i mnóstwo atrakcji. Bilety na hulakula.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
9: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
10: I po reklamie.
11: To jest SK Live Remix. Najlepiej zmiksowane hity na czasie. No talking, just tracks. Bez zbędnego gadania.

0: czasie.
1: Reklama.
2: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Nivet, Warszawa, ulica Lotnicza 3/5.
6: I po reklamie. Warszawa na czasie.
7: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli wciąż nie wiecie, co ze sobą zrobić w piątkowy wieczór, to w klubie Hula Kula trwa już impreza Hit the Dance Floor za dekami dziś DJ Groove Saver. Rezerwujcie od razu czas na 31 maja. W Huli Kuli będzie impreza z okazji Dnia Dziecka, a już o 10 ruszą warsztaty i zabawy, a o 14 koncert Roxy Węgiel. A jeśli chcecie poćwiczyć trochę taneczne kroki, to już w tę niedzielę macie darmową lekcję salsy w Teatro Cubano. Start o 21.

0: Słuchacie reklama. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. I po reklamie.
1: To jest SK Live Remix. Najlepiej zmiksowane hity na czasie. No talking, just tracks. Bez zbędnego gadania.

0: Reklama.
1: Radio SK poleca Kazimier Nikejszyn. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki Łam, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimier Nikejszyn zaprasza Radio SK.
2: I po reklamie.
3: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Armin van Buuren i jego Estate of Trance.
4: For all the best. Best. In trance and progressive.

Escalive Remix.

0: AstateofTrance.com or join Discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Reklama.
2: Radio SK poleca Kazimier Nication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki Łam, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimier Nication zaprasza Radio SK.
3: Dzień dobry, sąsiadce.
4: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
3: To do zobaczenia.
4: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99 do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buren, Art Bat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
8: I po reklamie.
9: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Przed wami Giuseppe Otto.

Francesca. Live. Remix.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
4: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wie.
3: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK. I got
5: that tonight's gonna be. I po reklamie. Escalive Remix. Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Escalive Remix. Lost Frequencies.